0: przypominając, że 1/7 życia to poniedziałek, zapraszamy na poniedziałkowy, ciągle jeszcze wakacyjny apel poranny w Radiu Złote Przeboje z 28 minut po godzinie 6. No, a wy dzwonicie do nas 22 4 4 i 3 0. Halo?
1: Halo, cześć! Wstrętny poniedziałek, gdyż po wakacjach, po urlopie wracam do pracy. Pozdrawiam, Michał.
2: No i my pozdrawiamy Michała, gdyż jak się na poniedziałek nałoży szok pourlopowy, to można cofki na wakacje dostać, uprzedzamy. 22 4 4 3 0 to jest numer dla spóźnionek na nasz apel poranny, a w radiu Złote Przeboje. Teraz duet idealny, jak kawa z mleczkiem, jak rybka z płatkiem, a nawet gofer z frużeliną, Suzy Quatro i Chris Norman.

0: panowie z Modern Talking mieli ten kawałek zaśpiewać. Taki był plan na początku, ale później się okazało, że dużo lepiej zrobi to Cissy Catch. No i wielki hit, który napisał dla niej Dieter Bohlen. W radiu Złote Przeboje zabrzmiał. Gramy na to jak na lato. Za 23 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek. Afera z Jackiem Kawalcem i Zankiem Martyniukiem nie stygnie. A co my robimy w tym czasie? My zajadamy popcorn i słuchamy starej, dobrej budki suflera. Już za chwilę w radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
6: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
7: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Czytamy lato. Dzwońcie.
1: Co czytamy? Na Litwie, słuchajcie, można kupić czekoladę o smaku i wyglądzie chłodnika litewskiego.
2: Różową.
1: Tak, i tutaj przyszło nam do głowy takie pytanie o poranku, jak powinna na to odpowiedzieć Polska?
3: Może na przykład landrynkami o smaku pomidorowej z ryżem?
4: Dobry pomysł. A może batonem o smaku pierogów z kapustą?
5: Coraz lepiej. To powtórzmy. Na Litwie można kupić czekoladę o smaku i wyglądzie chłodnika litewskiego. Tak. Jak powinna na to odpowiedzieć Polska? 22 44 30 to numer do nas i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, za najlepszy pomysł wyślemy wam złotą kawę słonecznej brygady. Już naprawdę ostatnie wakacyjne zapasy. 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Zuzanka Światłoczuła, Natalia Kukulska w Radiu Złote Przeboje. Trochę się czujemy po weekendzie jak wampiry, które wyszły na światło dzienne. 4 minuty zostały do 7, a my teraz zaglądamy szybko do studia wiadomości.
1: A w wiadomościach zajrzymy na stację paliw. Jest nieco drożej niż przed weekendem. Jakie ceny paliw na dziś te maksymalne? Oczywiście o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 7.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. 24 sierpnia mamy i to jest poniedziałek, jest 7. Dorota Wartecka przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Jest nowy trop w sprawie pobicia w Nowej Hucie. Policja publikuje zdjęcie. Zderzenie hulajnogi elektrycznej z autem, nastolatek w szpitalu. Dziś, jutro odbędą się poprawkowe matury. Policja publikuje zdjęcie i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce. Policja zatrzymała 9 osób, ale zwolniła je po przesłuchaniu. Teraz ma nowy trop. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Poważny wypadek w miejscowości Kościelna Wieś w Wielkopolsce. 16-latek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z samochodem osobowym. Jechał drogą krajową, bez kasku i oświetlenia, mówi Monika Lis-Rybarczyk z policji w Pleszewie.
4: W momencie, gdy samochód zbliżał się do hulajnogi, jej kierujący z nieustalonej dotąd przyczyny nagle zjechał w kierunku jezdni, wprost pod nas najeżdżający pojazd. Doszło do zderzenia, w wyniku którego 16-latek upadł na jezdnię.
3: W ciężkim stanie trafił do szpitala, a samochodem kierował 17-latek.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: To ostatni tydzień obowiązywania rządowego pakietu obniżającego ceny paliwa. Dziś maksymalne ceny na stacjach wyższe niż w piątek. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł 54 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego to 7 zł 59 groszy. W tym roku szkolnym obiady na szkolnych stołówkach mają być zdrowsze, mniej smażonego, a więcej warzyw, mówi dietetyczka Daria Rębowska.
6: Ruda mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje. Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów.
7: Co najmniej raz tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
6: Też będą świetnym źródłem białka.
3: Odpowiednia dieta ma też pomagać dzieciom w koncentracji. To od września, a dziś i jutro odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Prawo do sierpniowej poprawki mają ci, którzy nie zdali jednego obowiązkowego pisemnego lub ustnego egzaminu maturalnego. Wyniki poprawkowej matury maturzyści poznają 11 września.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilka dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, napisała. Nową partnerką Norwega Kaspera Ruda została więc Rosjanka Diana Schneider. Zwycięstwo GKS-u Katowice nad Wisłą Płock aż 5-0 to największe wydarzenie niedzielnych meczów piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Pozostałe spotkania Radomiaka z Zagłębiem Lubin i Pogoni z Wisłą Kraków zakończyły się remisami odpowiednio 0-0 i 2-2. W tabeli prowadzi Legia.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
3: Najwięcej słońca dziś na południu i południowym zachodzie. W pozostałych regionach może się chmurzyć, może też przelotnie padać deszcz, a lokalnie zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22-23 w południowej i zachodniej Polsce.
5: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, jak migusiem zarobić tysiaka na ostatni tydzień wakacji? Podoba się pytanie? Podoba? No to jeszcze fajniejszą odpowiedź poznacie po 7, dosłownie za kilka minut.
9: Po 7 też zajrzymy do studia Meteo, żeby sprawdzić prognozę pogody dla kilku egzotycznych wysp, skoro lato u nas jakoś już się chyba kończy. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. Michael Jackson teraz z nami, 4 po 7.

0: na wakacje.
1: Natalia ze Szczecina, Jadzia z Siemianowic Śląskich, Kasia z Katowic, Julita z Łowicza, Robert z Zielonej Góry, Nikola z Kielc oraz Krzysztof z Zabrza. To dotychczasowi laureaci naszej wakacyjnej zabawy.
2: Oni wszyscy wygrali kasę, ale najpierw odpowiedzieli na jedno proste pytanie na stronie złoteprzeboje.pl. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? A potem było tak.
1: Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
2: Cudnie, ostatni wakacyjny finał, ostatni 1000 do zdobycia już dziś o 9.30. Nie czekajcie, wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl, no i zgłoście się do zabawy już teraz.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: Maria, nie Magdalena, tylko Sandra, proszę Państwa, była już widziana w tym roku w Polsce i dwukrotnie jeszcze będzie widziana w październiku i to może być dowód na to, że w Polsce się dobrze zarabia, a w jej ojczyźnie, czyli w Niemczech, taniej kupuje w dyskontach, na przykład, tam się wydaje. 19 minut po 7, gramy na to jak na lato, to my, Radio Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek Wam mówimy, po weekendzie mamy właśnie jedno zasadnicze pytanie, co my tutaj robimy zamiast być gdzieś na urlopie. Ale mamy poniedziałek, co ty tutaj robisz? Za chwilę zapyta Kuba Sienkiewicz i koledzy z zespołu Elektryczne Gitary w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
0: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
0: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex.

0: nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: Pogoda na wyspach o egzotycznych nazwach jest zwykle piękna jak fryzura detektywa Rutkowskiego. Tak nam przyszło do głowy, no ponieważ ludzie pragną piękna, to donosimy, że...
2: No oglądamy właśnie w kamerkach internetowych archipelag w zachodniej części Morza Śródziemnego, czyli Baleary, a tu 34 stopnie w cieniu palm.
3: Lub w cieniu Brytyjczyków i Niemców, którzy licznie odwiedzają latem te hiszpańskie wyspy. Bardziej pobożną destynacją jest Malta, jest tutaj pijanych i rozebranych Brytyjczyków mniej. Na Malcie dzisiaj 31, niestety noce są nieznośnie gorące, bo nawet 26 pokazują termometry o północy.
1: Zdecydowanie lepiej śpi się na wyspach Uznam i Wolin. Dzisiaj na przykład w leżącym na obydwu Świnoujściu w dzień będzie 20 stopni, a w nocy 13. To ja uznam, że my jednak wolimy wyspy egzotyczne. Dziękujemy za uwagę.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: Najlepsze piosenki są często najprostsze, oparte na dobrej melodii i szczerości przekazu. Tak uważał Phil Collins przez całą swoją muzyczną karierę, a to była właśnie jedna z takich prostych i miłych dla ucha piosenek. You Can Hurry Love w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Oczywiście, jest za 23 minuty godzina 8, ale tak szczerze i wprost to powiemy, że poniedziałki nie są fajne, ale z nami, z Radiem Złote Przeboje da się jakoś zacząć i przeżyć. Polecamy się. Perfekt i bujanie w obłokach już za kilka minut.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść,
10: uh-huh.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Castorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
15: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Yeah.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Na Litwie, proszę państwa, można kupić czekoladę o smaku i wyglądzie chłodnika litewskiego. No i tutaj nasunęło nam się pytanie, jak powinna na to odpowiedzieć Polska? Macie jakiś pomysł? 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Uważam, że nie ma nic bardziej polskiego niż pryncypałki o smaku sałatki jarzynowej.
3: Powinniśmy zjeść bombonierkę o smaku polskiej dumy. Jedna kosteczka to na przykład smak bigosu, druga to smak flaków.
4: Proponuję delicję o smaku śledzia.
5: Cukierki typu krówki o smaku golonki i flaków.
6: Powinniśmy zrobić pierogi na ziewane paprykarze w Szczecinie.
7: Naleśniki o smaku schabowego z kapustą zasmażaną.
8: No to rejon Kaszub powinien odpowiedzieć żelkami o smaku czerniny.
1: Dobrze wam to idzie. Jak powinna odpowiedzieć Polska na litewską czekoladę o smaku chłodnika litewskiego? 22 4 4 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. 22 4 4 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Pięknie, pięknie, tak się tylko mówi. Poweekendowe nieżywe schaby w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, za 4:08. Jeśli akurat jesteście przy śniadaniu, czyli uprawiacie poranną polską chlebowość, to Słoneczna Brygada życzy smacznego. I chwilę właśnie przed godziną 8 zaglądamy teraz do studia wiadomości.
1: No i mamy hot newsa o założycielu Zonda Krypto.
2: O, to ciekawe.
1: Będzie na przykład o prezentach za 40 tysięcy złotych. No więcej o tym wiadomości. Ja Złote Przeboje o 8:00.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Reklama.
9: 24 sierpnia, wakacyjny, ciągle wakacyjny poniedziałek mamy. Jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
10: Zarzuty prawdopodobnie usłyszy dziś sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. Jest status małego świadka koronnego dla założyciela giełdy Zonda Krypto. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli. Niemowlę walczy o życie w szpitalu. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
11: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty. W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
10: Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty. Prokuratura nie zdradza jakie. Tymczasem dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili we wspólnym śledztwie, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inny na prezenty. Szef PKOL-u miał za to obiecać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK-u. W październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Paryż deklaruje dostarczenie radarów do obrony przeciwlotniczej. Berlin 600 pocisków do systemów Patriot, a Finlandia podpisała umowy obronne, mówi prezydent Aleksander Stubb.
12: Myślę, że to nie tylko początek, ale przede wszystkim kontynuacja współpracy, którą utrzymywaliśmy przez lata.
10: Do spotkania dojdzie dziś w 35. rocznicę ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Paliwo w cenie jak z poprzedniej epoki, tak mówią Włosi na ceny na stacji w jednej z miejscowości Wabruz, gdzie stację kupiła gmina i jest to jedyna stacja w tym miejscu. Benzyna zamiast ponad 2 euro za litr kosztuje euro i 75 eurocentów, litr oleju niecałe euro i 90 eurocentów. Paliwo sprzedaje tu burmistrz, który ustala ceny.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Poniedziałek pogodny przede wszystkim na południu i na południowym zachodzie. W pozostałych regionach mogą się pojawić chmury, również deszczowe, a lokalnie może dziś zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22-23 na południu i na zachodzie.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, po ósmej poznacie amerykańskiego artystę tak odklejonego, że aż pokochał dziką Rosję.
2: Po ósmej wystąpi też babcia w roli reklamy oraz dźwigni handlu, a my dźwigamy się z weekendowych zgliszczy i ruin. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, witaj, zapraszam, gramy Depeche Mode, 4 po 8.

0: Szok. Szok, skandal, niedowierzanie. Kanye West, kojarzycie?
1: Nas w tym wieku to bardziej interesują kanie w lesie niż Kanye West, to trzeba powiedzieć wprost, ale co z nim?
2: No, jak może wiecie, amerykańska gwiazda rapu po tym, jak zachwalała Hitlera i Putina, jest oczywiście persona non grata w Europie. Odwołano tu jego koncerty, w tym również ten w Polsce, ale za to zagra dwa koncerty w Rosji.
0: W Rosji. Lata temu przewidział to polski artysta Kazimierz Staszewski. No jedzie. A teraz nie Kazik, tylko No Angels w radiu Złote Przeboje o poranku w poniedziałek. Gramy na to jak na lato.

0: Znacie takich dwóch panów, jeden ma na imię Bierny, drugi Benny i grali i śpiewali w zespole ABBA, to oni napisali ten kawałek i dlatego go tak lubimy. To jest proste, One Night in Bangkok. Murray Head śpiewał i rapował, 20 minut po 8 gramy na to jak na lato.
1: Bo my w ogóle lubimy najbardziej przeboje z lat 80. i 90. Jeśli wy też, to się dobrze składa, bo za chwilę Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje w programie porannym, wakacyjnym, poniedziałkowym. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji, a w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego już w sobotę 29 sierpnia.

0: 399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: wyglądzie.
1: Po tym, jak przeczytaliśmy, że na Litwie można kupić czekoladę o smaku i wyglądzie chłodnika litewskiego, zastanawialiśmy się razem z wami tego poranka, jak powinna na to odpowiedzieć Polska. No. I czas na podsumowanie.
2: Ja bym proponowała może jakąś czekoladę o smaku bigosu.
3: Proponuję w tasie mleczko o smaku schabowego.
2: Lody o smaku bekonu.
4: Odpowiedzią na litewski chłodnik oczywiście ze strony Polski powinna być czekolada o smaku schabowego z ziemniaczkami.
5: Jeżeli by to ode mnie zależało, to ja bym stworzył czekoladę w kształcie pieroga o smaku bigosu.
6: Piękne, piękne, to było piękne. Złotą kawę Słonecznej Brygady wysyłamy za ten ostatni telefon, choć powinniśmy dodać, że ta czekolada powinna być jeszcze klepana w niedzielny poranek. O, tak żeby cały blok słyszał. A jutro, kochani, gdybyście mieli opisać swoje tegoroczne wakacje w dokładnie trzech słowach, to jakby one brzmiały?
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: wokół szczytu popularności tego przeboju. Hillary Clinton tańczyła Macarenę, Al Gore tańczył Macarenę. Oboje kandydowali na prezydenta i przegrali, więc taka nasza ekspercka podpowiedź dla kolejnego kandydata na prezydenta w Polsce brzmi: nie tańcz Macareny, lepiej śpiewaj na karaoke Bydełko Fa. Wtedy są większe szanse na urząd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poniedziałek, zaczynamy kolejny tydzień wakacyjny, choć ostatni, ale jednak jest szansa na choć niewielki uśmiech od samego rana. Jeśli występuje kłopot, to proponujemy nasze ukochane lata 80. Human League, Madonna. Już za kilka minut. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
5: Mówi Justyna Staczkowska. Już 28 sierpnia na rynku we Wrocławiu będzie wielki koncert. Koncert, którym będziemy świętować wrocławską drogę do wolności i solidarności między nami. Nie może was tam zabraknąć. To koncert nie tylko pięknych dźwięków, ale też emocji i wzruszeń, które towarzyszyły nam wszystkim w tej drodze. Bądźcie z nami. 28 sierpnia. Rynek we Wrocławiu. Zapraszam.
6: Na koncert zaprasza Centrum Historii Zajezdnia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: posiadająca włoskie korzenie. Madonna w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Wystąpiła za 10 minut 9. A teraz o tym, że reklama dźwignią handlu, a najlepszą reklamą babcia. Nie mamy na myśli Madony. Takie rzeczy to tylko we Włoszech. Słuchajcie.
1: Nonna, czyli babcia właśnie, która stoi w oknie i szykuje ciasto na spaghetti albo lepiej tortellini. Włoskie restauracje przyciągają w tym sezonie turystów i trzeba przyznać, że ten wabik działa.
0: Działa.
2: We Włoszech. Polskich restauratorów jednak przestrzegamy. Nie stawiajcie babci w oknie, bo powie turystom, która sąsiadka to flądra, a która na wakacjach nad morzem. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. W poniedziałek życzymy szczęśliwego Nowego Jorku wszystkim, którzy się budzą razem z nami. Za 10 minut 9.

0: Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4.9. Przychodzi taki moment, taki czas, że nikt nie chce tego powiedzieć. Głośno to może Dorota.
1: A, dziękuję ci, bardzo dziękuję. No, wakacje powoli zbliżają się ku końcowi. Szkoły już, trzeba było to powiedzieć. Słuchajcie, szkoły już się szykują pełną parą na nowy rok szkolny. I jakie zmiany od września czekają uczniów? Sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9.00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę, 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
8: Czasem w salonie Filman.
9: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
10: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
8: Odwiedź Filman. Najbliższy salon we Wrocławiu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo z Media Expert dalej masz.
15: Reklama.
16: 24 sierpnia mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, mamy 9. Dorota Wardecka, wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: Będą zarzuty po tragicznym wypadku. Rodzice zginęli, dziecko walczy o życie. Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwiające transkrypcję od dziś w urzędach stanu cywilnego. Szkoły szykują się na zmiany od września. Będzie nowy obowiązkowy przedmiot. 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
18: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
19: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem.
18: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia.
17: Nowe wzory aktów małżeństwa są już dostępne w urzędach stanu cywilnego. Umożliwią one transkrypcję jednopłciowych związków zawartych za granicą. Co to zmienia w praktyce, tłumaczy Przemysław Walas z kampanii przeciwko homofobii.
20: Na podstawie tego aktu jest już możliwe objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym małżonka. Kwestie związane choćby z zasiłkiem opiekuńczym czy rentą wdowią.
17: Zmiany zaczęły obowiązywać w weekend, ale w praktyce procedury urzędowe możliwe są od dziś. Od 1 września do szkół wejdzie nowa podstawa programowa. Wśród nowości obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna, a także zakaz używania telefonów i zmieniony jadłospis. Ale na wdrożenie tego wszystkiego potrzebne są pieniądze, których szkoły w tym roku nie dostały więcej, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki nr 103 w Warszawie.
21: W czwartej klasie mam wprowadzić już zajęcia techniki w pracowni. Tylko tak, po pierwsze, ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam prowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie.
17: A jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, 31 sierpnia przed kancelarią premiera, nauczyciele będą domagać się podwyżek. Zakaz korzystania z sieci społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Takie zasady chcą wprowadzić władze Nowej Zelandii. Platformy internetowe będą musiały weryfikować wiek użytkowników m.in. przez wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy oraz cyfrowych dokumentów tożsamości. Pierwszym krajem, który wprowadził taki zakaz, była Australia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
5: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Cancun. Dla Polaka to pierwszy triumf od ponad dwóch lat. Hubi w finale turnieju rangi ATP Challenger 125 pokonał Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Tymczasem Iga Świątek wycofała się z turnieju mixta na US Open, podczas którego miała grać w parze z Kasperem Rudem. Polka chce się skupić na singlu. Klaudia Kazimierska czasem 3:55:59 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Poprzedni rekord należał do Weroniki Lizakowskiej.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
17: Najwięcej słońca dziś na południu i na południowym zachodzie. Poza tym może się chmurzyć, może też przelotnie padać, a lokalnie możliwe również burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22-23 w południowej i zachodniej Polsce.
5: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
16: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my. Ostatni tydzień wakacji zaczynamy i wypadałoby go godnie uczcić oraz na bogato. No i my wychodzimy naprzeciw tym potrzebom.
22: Tak, gdyż za niecałe pół godziny ostatni w te wakacje finał zabawy Zabierz Złote na wakacje. No i ktoś z was zabrać może nawet 1000 złotych na dowolnie wybrane przyjemności. Polecamy się i gramy na to jak na lato. Pointer Sisters, 4 minuty po godzinie 9:00.

0: Coś wspaniałego, coś wyjątkowego mamy dla was w najgorszy dzień wakacji, gdyż ostatni. Zagramy wam zestawienie najlepszych, letnich, złotych przebojów, które wybierzecie wy sami. W poniedziałek za tydzień to będzie. Przez cały dzień będziemy grali najgorętsze letnie hity.
1: Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, zgłoście przebój, który według was powinien pojawić się na liście właśnie tych wakacyjnych złotych przebojów, no bo tylko u nas lato gra na bis, zagra właśnie za tydzień, a wy słuchacze Radia Złote Przeboje właśnie wybierzecie muzykę i dodatkowo macie jeszcze szansę na wygranie 300.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów wystartuje w poniedziałek za tydzień punktualnie o 6. A wy wejdźcie już teraz na złoteprzeboje.pl i zgłoście piosenkę, bez której nie wyobrażacie sobie lata. A może to jest ten kawałek? Sięgniemy po cudowne lata 80. teraz. Simple Minds, Don't You Forget About Me, 12 po 9.

0: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja.

0: na wakacje.
1: To była nasza wakacyjna zabawa, w której przez całe wakacje w każdy poniedziałek wygrywaliście kasę. I teraz uwaga, bo ostatnią szczęściarą, która stanie przed szansą na wygraną, jest słuchaczka Rita z Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No miło się słyszeć i w związku z tym, że tak po prostu się słyszymy, to mamy dla ciebie tak na wejście, na poprawienie humoru, stówkę natychmiast oraz ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje. Ale dosłownie za chwilę możesz wygrać 1000 złotych. Zagrasz z nami?
2: Zagram, oczywiście.
1: Niczego nie tracisz, niczego nie ryzykujesz. Przed tobą 3 pytania. Płacimy po 300 za każdą poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 5 sekund. Gramy do pierwszego błędu, oby się nie wydarzył, gdyż pytania będą proste, jasne i oczywiste. Czy możemy zaczynać?
2: Możemy.
1: Tak. No to start.
3: No to słuchaj uważnie. Pytanie numer 1 brzmi: Krzysztof Rutkowski czy Krzysztof Cugowski? Który z nich był wokalistą Budki Suflera?
2: Krzysztof Cugowski.
1: A, no było mała wątpliwość. Uwaga, pytanie numer 2. Uwaga, teraz już lecimy na luzaczku. Uwaga, w zespole Kombi śpiewa Grzegorz Krychowiak. Prawda czy fałsz?
2: Fałsz.
3: Tak, rzeczywiście, Grzegorz Krychowiak to ten, fryzurę ma fajną, ubierał się fajnie, a i w piłkę jeszcze kopie czasem. No to trzecie pytanie. Nie płacz Ewka. Który zespół miał w repertuarze przebój pod takim tytułem?
1: Nie płacz, Rita, bo tu miejsce płacz. Babskie łzy. 300 plus 300 plus 100 to daje 700. Rita z Wrocławia, wygrywasz 700 zł.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ostatnie wakacyjne przyjemności i jeszcze super. Mamy dla ciebie limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje.
2: Jeszcze przed moim urlopem.
3: Fantastycznie, no to rewelacja, ale się
2: super,
3: ułożyło.
2: Dziękuję pięknie, bardzo dziękuję serdecznie i pozdrawiam całe Radio Złote Przeboje.
3: Dziękujemy i my ściskamy.
1: Nie powiemy Grzegorzowi Markowskiemu, że to perfekt śpiewał Nie płacz Ewka.
3: Przypominamy. Tak. My dziękujemy też wszystkim, którzy w te wakacje zgłosili się do zabawy Zabierz Złote na wakacje, a w poniedziałek za tydzień, uwaga, zaprosimy was na wielką listę wakacyjnych złotych przebojów.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Rabatowa środa w hali Tęcza. Od 15 lipca do końca września w sklepie AGD na antresoli hali targowej Tęcza w każdą środę 20% rabatu na cały asortyment. Nie przegap okazji!
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Reklama.

0: No trochę dobrej energii, mocnej energii, dużej energii, wspaniałej. W poniedziałek zupełnie niebywałe, śpiewała Shakira, to nie my, choć podpisujemy się rękami i nogami, gdyż od dzisiaj to już będzie tylko lepiej. Dziękujemy pięknie, to my, Słoneczna Brygada, wracamy jutro.
1: Kłaniamy się nisko, chcieliśmy tutaj na koniec się popisać właśnie jako słynni poligloci, pożegnać się z wami, goodbye. Thank you, bonjour. Za chwilę będzie Cela V śpiewał, właśnie, będzie piękny przebój. To my się żegnamy. Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomasz Jurgiewicz, a od teraz z wami Gosia Kościelniak.
2: Tak, też będę się starała pięknie podprowadzić, doprowadzić do tego momentu, który już za 12 sekund, kiedy to usłyszymy głos Andrzeja Zauchy, który najpiękniej, jak nikt, zaśpiewa. Takie jest życie. Cela V.

Za 3 minuty będzie godzina 10, więc zapraszamy na sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. Te najnowsze. Posłuchajmy razem.

0: Ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Kolejne podwyżki cen paliw nieuniknione mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych. Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
2: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
1: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
3: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
1: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne instytucje będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24-procentowego podatku, a nie jak dotąd 32-procentowego dla osób, które go przekroczą.
4: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
1: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT dla części firm może ostatecznie zostać przerzucony na konsumentów w postaci wyższych cen.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Pogoda.
0: Na południu przeważnie pogodnie, w pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane albo dłużej przelotny deszcz. Na północy możliwe burze i od 18 stopni, na Suwalszczyźnie przez około 20, w centrum do 23 w Rzeszowie i Lublinie.
6: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
0: Może nieco chłodniej, może nieco deszczowo w niektórych miejscach, ale ciągle mamy lato i tego się nie da absolutnie zmienić i bardzo się z tego cieszę, więc...
7: Radio Złote Przeboje!
0: W Radio Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz Freddie Mercury.

Jeszcze cały tydzień sierpnia przed nami i wykorzystamy w Radiu Złote Przeboje do ostatniej godziny. Nawet ten poniedziałek sierpniowy za tydzień rozgrzejemy z największymi przebojami lata. Do tego jeszcze wrócę. Lat 80. i 90. oczywiście. A we środę pojutrze znowu pobłądzimy sobie palcem po mapie, żeby odnaleźć szukany przebój i oczywiście będą też nagrody, a niespodzianek w tym tygodniu w ogóle nie zabraknie. Zaproszeń na wyjątkowe wydarzenia także. Po prostu bądźcie blisko Radia Złote Przeboje. Teraz razem skoczymy sobie do Tokio.

0: promocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
11: Lidl. To się opłaca. Płaca.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.

uznali to za zdradę. Kto i kogo zdradził? Otóż Leonard Cohen w młodości przede wszystkim pisał wiersze, opowiadania, był w środowisku literackim w Kanadzie i to właśnie środowisko nie przyjęło ciepło sukcesów muzycznych Leonarda Cohena. Po tym, kiedy jego pierwszy album trafił na listy bestsellerów, zaczęto zarzucać mu, że przeszedł do świata komercji i stał się osobą publiczną. No po prostu godne politowania. Nie podobało im się to i nie podobało się to m.in. pisarzowi, który był potem autorem powieści Angielski pacjent. Sam Leonard Cohen nie narzekał. Dzięki obecności w mediach i wysokiej sprzedaży pierwszej płyty jego tomiki poezji sprzedawały się w nakładach, o jakich wcześniej mógł tylko pomarzyć. Na przykład wydany wówczas zbiór wierszy rozszedł się w ilości 200 tysięcy egzemplarzy. Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

Hamil, czyli Limal. Oczywiście przed chwileczką w Radiu Złote Przyboje za 10 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości, ale wcześniej jeszcze gramy na to jak na lato. Oto van D-I-S-C-O. Disco.

Nie wiadomo, która z tych dróg jest lepsza. Wiadomo, że wszystkie prowadzą do wiadomości w Radiu Złote Przeboje. O 11 to już za 3 minuty. Posłuchajmy, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie teraz.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu wybieramy się na grzyby.
1: Przypomnimy, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania.
0: Powiemy, które gatunki są jadalne i jakie okazy znajdziemy w poszczególnych lasach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji. A w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl.
0: Reklama.
1: Pogoda.
11: Najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie, 20 stopni w centrum, do 18 na Suwalszczyźnie. Pogodnie na południu, a w pozostałych regionach możliwe zachmurzenie i tam przelotny deszcz. Na północy może zagrzmieć.
12: Prawdopodobnie dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
13: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
12: Wrócimy do zmagań w Chorzowie. Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwianie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
14: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji. Tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
12: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować notować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu, awansuje na 46 miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mityngu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
7: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kaźmierska.
15: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
7: Teraz lekkoatleci wystartują w Zurychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
13: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie, powiedz, jeszcze szybciej zrobić sezon best.
7: Meeting w Zurychu w czwartek.
12: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj deszcz możliwy w całym kraju, intensywny na południu Polski i tam możliwe burze. I mamy od 21 stopni nad morzem przez 23-24 w centrum, 25 stopni w Warszawie do 26 w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie. No to zapraszamy na kolejną godzinę przedpołudnia w Radiu Złote Przyboje. Prawie 5 minut po godzinie 11. Gramy na to jak na lato. Bez tej piosenki nie wyobrażamy sobie Radia Złote Przyboje.
16: Radio Złote Przyboje.
11: No i mam nadzieję, że wy też. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: nie trzeba.
1: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje w imieniny godziny 11:11. Może i się kończą, ale nie u nas. W Radiu Złote Przeboje wakacje podsumujemy wielkim muzycznym finałem, żeby wejść we wrzesień rytmicznie i gorąco, czyli listą wakacyjnych złotych przebojów. To będzie zestawienie największych letnich hitów zaproponowanych przez Was, tych Waszych ukochanych. Tak to będzie wyglądało w ostatni dzień sierpnia, czyli za tydzień na naszej antenie. Najgorętsze przeboje będziemy grali przez calusieńki dzień od rana do wieczora i oczywiście nagrodzimy tych, którzy zgłoszą najciekawsze propozycje. Jak można się do naszej zabawy włączyć? Oczywiście przez stronę złoteprzeboje.pl. Tam czekamy i zapraszamy. Lista wakacyjnych złotych przebojów. Może ten Summer Wine.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Łepa!

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje 11.30. Płynie czasem tylko przez godzinę dziennie, zdarza się nawet, że znika na kilka dni. Mieszkańcy więc czekają i gdy słyszą szum, chwytają wszystko, co mają pod ręką, napełniają wiadra, garnki, muszą zdążyć, zanim woda znów zniknie. A kiedy już płynie, to biorą taką, jaka jest, nawet gdy strumyczek cienki i mętny. A zaledwie kilka minut dalej luksusowy hotel i tam woda płynie bez przerwy. Tak jest na Bali w tym roku. Organizacja, która nagłaśnia kryzys wodny na tej pięknej wyspie, krzyczy, że turystyka pochłania tam już ponad 70% zasobów wody. Hotele potrafią zużywać w jej przeliczeniu na pokój nawet czterokrotnie więcej niż przeciętne gospodarstwo domowe na codzienne potrzeby. Czyli w basenach woda jest, w kranach dla mieszkańców już nie ma. A tymczasem Sabrina na basenie z chłopakami, no ale to był rok 87. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
4: Rabatowa środa w hali Tęcza. Od 15 lipca do końca września w sklepie AGD na antresoli hali targowej Tęcza w każdą środę 20% rabatu na cały asortyment. Nie przegap okazji!
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
17: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

przerażony. Przerażony. Miał kasetę demo i boombox pod pachą, a jego sąsiad, kolega z dzieciństwa, Michael, miał posłuchać jego nowej piosenki. Michael miał na nazwisko Jackson. Rockwell odtwarzał swój utwór podobno 8 albo 9 razy, a Michael reagował natychmiast. Wołał kolejne osoby z domu: Rebi, Janet, musicie do tego posłuchać. No i im częściej leciało demo, tym bardziej było jasne, że dzieje się coś wyjątkowego. Po odsłuchaniu Michael odciągnął Rockwella, swojego kolegę, na bok i zapytał: kogo weźmiesz do chórków? Odpowiedź była natychmiastowa: a może ty? No i tak po prostu Michael Jackson został głosem najbardziej ikonicznego refrenu lat 80. Radio Złote Przyboje, Rockwell.

każda globalna w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe i najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości i prognoza pogody. Zostańcie z nami z Radiem Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi. A każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
3: Ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe. Polacy podzieleni w sprawie CPN. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanek w Nowym Jorku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie. Tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się co czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
4: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
3: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzyc.
5: Termin sprowadzenia ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
5: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Stan tej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Medjugorje jest już w kraju.
3: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Senator 11 kadencji odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informacje o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Iggę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanek w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Iggy Świątek zna Przemysław Pozowski.
7: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
8: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
7: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
3: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda.
2: Dziś na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe, więc tam sporo słońca, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu możliwe od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 w Warszawie do 22 na południu i 23 w okolicach Zielonej Góry.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Dzień dobry, witamy poniedziałkowe popołudnie. No, jak to mówią nasi kochani prowadzący poranny program, jak już poniedziałkowe południe, to już z górki. Prawda? Village People? Tak. Gosia Kościelniak, zapraszam. Gramy na to jak na lato. Ciągle lato jest.

W domach jak klocki olbrzyma rury zawyły ze strachu przed dniem. Znów się zaczyna taniec pingwina na szkle. Tak śpiewała Małgorzata Ostrowska, oczywiście w wielkim przeboju taniec pingwina na szkle. A co oznacza to słynne hasło? No może się odwoływać do stagnacji, braku perspektyw młodych ludzi i bezsilności człowieka, który zamiast siebie wybierał dostosowanie się do systemu PRL, w którym wielu z nas żyło. No ale ponadto słownik slangu sugeruje, że taniec pingwina określał też donosiciela albo konfidenta. Piosenki początku lat 80. niosły wiele treści, a to Radio Złote Przyboje, największe przyboje lat 80. i 90. i Lombard.

0: ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Miliard. Miliard to dużo, naprawdę dużo. Ponad miliard wyświetleń miał klip do przeboju, który przed nami wiosną. No to teraz jest zdecydowanie więcej. To jest drugi klip Whitney Houston, który dołączył do grona najpopularniejszych nagrań w serwisie, w ogóle w historii jego istnienia. Utwór I Will Always Love You odnotował już prawie 2 miliardy odtworzeń, a balada, która przed nami uznawana jest za jeden z najważniejszych utworów, została wybrana przez Billboard za drugą najlepszą piosenkę Whitney Houston. Ciekawa jestem waszych prywatnych rankingów, a teraz w Radiu Złote Przeboje I Have Nothing.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mel. Papierowy mel.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Rabatowa środa w hali Tęcza. Od 15 lipca do końca września w sklepie AGD na antresoli hali targowej Tęcza w każdą środę 20% rabatu na cały asortyment. Nie przegap okazji.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid e-Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Castorama.
19: Teoria.
18: I praktyka.
19: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
18: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje. 65% milenialsów przyznało, że podczas wakacyjnych wyjazdów teraz szuka atmosfery kojarzącej się z dawnymi czasami. Dawne czasy, moi drodzy, to dla nich lata 90. Tak, tak. To są dla nich dawne czasy. No i początki XXI wieku to jest ta tęsknota za przeszłością. Na liście powodów znalazły się powrót do wspomnień z dzieciństwa i odwiedzanie miejsc znanych z popkultury. Co trzeci ankietowany docenił coś pozornie błahego, a mianowicie wakacje bez dostępu do smartfona i do internetu. I dzisiaj to jest luksus i trend, a dla większości z nas to codzienność dzieciństwa czy też młodości z roku 96. Teraz w Radiu Złote Przeboje. Cranberries.

Radio Złote Przyboje, za 3 minuty będzie godzina 13, więc zapraszamy na najważniejsze wiadomości. Tylko sprawdzone dokładnie o godzinie 13, sprawdzimy sobie prognozy pogody i wracamy do tego, żebyśmy grali na to jak na lato tuż potem. I zapraszam Was na kolejną wspólną godzinę.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
2: Poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
3: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
2: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały, bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozioł.
4: Co się spaliło?
5: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
4: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
5: Nikt nie chciał nam ubezpieczyć, niestety.
4: Czy pani może zdradzić, jak to pani mniej więcej szacuje straty swoje?
5: No, około 300 tysięcy.
6: No, to kilkaset tysięcy, bo budki były nasze, towar.
7: Dla nas to jest nie tylko miejsce pracy, my jesteśmy tu zżyci ze sobą, z klientami, którzy teraz przychodzą, nam tu współczują. Dla nas jest to dużo, nie tylko strata materialna, ale też i psychicznie podupadamy w jakiś sposób na zdrowiu, bo nas to naprawdę dużo kosztuje.
2: Teren należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji, zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
8: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
2: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny rusza już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytuł. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Dzisiaj może przelotnie popadać w całym kraju, oprócz południa Polski i południowego zachodu. We Wrocławiu i Legnicy nawet 23 stopnie, w Łodzi i Warszawie do 20, a najchłodniej dzisiaj w okolicach Suwalszczyzny, tam 18 stopni maksymalnie. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli teraz i myślą sobie, kto to tak pięknie gra, a to Radio Złote Przeboje. I wszystkich, którzy są z nami już od dłuższego czasu, dzisiaj też ściskam. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90., 86. rok i kultowy przebój Bon Jovi. Gramy na to jak na lato.

10 lat temu Madonna wyznała ze sceny, że najbardziej radykalną prowokacją w całej jej karierze okazało się to, że mimo wszystko wciąż tu jest. Miała wtedy 58 lat, za sobą ponad 3 dekady szokowania popkultury, no i wystarczająco dużo powodów, żeby spocząć na laurach. 10 lat później, w tym roku, gdy tylko przestała gonić za cyferkami, to cyferki zaczęły gonić za nią. Wydane 3 lipca Confessions 2 w Wielkiej Brytanii, to jej 13 brytyjski numer 1, co czyni ją pierwszą amerykańską artystką w historii, która królowała na brytyjskiej liście w 5 różnych dekadach. To jest niesamowite. Musimy to przyznać. Madonna i True Blue z roku 86 za nami, a przed nami w Radiu Złote Przeboje. Atomic Kitten.

0: okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.

Cyndi Lauper szczerze wyznała, że gdy jej chłopak odsłuchał demo piosenki na kasecie, którą otrzymała przed nagraniem, odradzał jej udział w tym projekcie. Był przekonany, że ten utwór w ogóle nie przyniesie nikomu sukcesu. I chociaż do współpracy zgłosiło się ponad 40 gwiazd, no wciąż to były gwiazdy. I tu znowu Cyndi Lauper pokazała swoją wyższość, ostentacyjnie demonstrując, że utwór jej się nie podoba, i próbowała wpłynąć na Quincy'ego Jonesa, producenta, któremu wmawiała, że to nie jest tylko jej zdanie. Do współpracy też zaproszono Prince'a, który powiedział, że może nagrać swoją część, owszem, ale w odosobnieniu. No, nie taki był jednak zamysł. Artyści mieli się zjednoczyć podczas nagrania, więc odmówiono Prince'owi. Te trudności nie przekreśliły tej wyjątkowej nocy. Jak wiemy, wszyscy pracowali całą noc, a efektu słuchamy od lat. Radio Złote Przeboje, We Are The World.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mówi Justyna Staczkowska. Już 28 sierpnia na rynku we Wrocławiu będzie wielki koncert. Koncert, którym będziemy świętować wrocławską drogę do wolności i solidarności między nami. Nie może was tam zabraknąć. To koncert nie tylko pięknych dźwięków, ale też emocji i wzruszeń, które towarzyszyły nam wszystkim w tej drodze. Bądźcie z nami. 28 sierpnia. Rynek we Wrocławiu. Zapraszam.
3: Na koncert zaprasza Centrum Historii Zajezdnia.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji. A w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Gramy na to jak na lato, a co my mamy? Poniedziałkowe popołudnie. I to w dodatku nie jest to ostatnie sierpniowe popołudnie, bo za tydzień będziemy mieć ostatni dzień sierpnia. To będzie bardzo wyjątkowy dzień, Jerzy, wiesz?
1: Bardzo wyjątkowy, bardzo wyjątkowy, bardzo wyjątkowy. Jak to zrobić? A to może tak, umówię się, że na razie tylko powiem,
0: właśnie,
1: że z rys po 14 prawdziwa demokracja zapanuje na naszej antenie, bo to wam przekażemy głos. Głos w wasze ręce. Bierzcie sprawy w swoje ręce, decydujcie, co my będziemy grać, a na czym rzecz będzie polegała i dlaczego w taki sposób właśnie chcemy zrobić fantastyczny finał tych wakacji, to już po 14, bo teraz proszę bardzo, panie przodem, Lutricia McNeil.

0: Już tylko przez tydzień taniej na stacjach paliwa, co będzie dalej? No właśnie o tym między innymi powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No
7: i
6: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
9: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
0: Jest poniedziałek, 24 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy. Agnieszka Trojanowska-Bis, 26-letni kierowca z Krakowa, usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
11: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
10: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
12: Po pierwsze, ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
10: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niemal 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
13: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
10: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przez przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
14: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej ze Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
10: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo przelotnego deszczu dzisiaj nad Polską, który ominie tylko południe Polski. Maksymalnie 23 stopnie na termometrach. Te pojawią się w okolicach Bydgoszczy, Poznania, Gorzowa. Najniższe temperatury to 17 i 18 w Suwałkach i w Białymstoku. Wy wybieracie piosenki, a my będziemy je grać. Jak możecie zrobić swoją własną listę wakacyjnych złotych przebojów, powiem za chwilę. Jerzy Telesiński, witajcie w przedostatni poniedziałek sierpnia.

Sojka nie chciał zaśpiewać z Andrzejem Piasecznym. Piasek w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki wspominał swoją propozycję wspólnego nagrywania. On powiedział wtedy: wiesz, chyba nie. No i to nic nie szkodzi, powiedział Andrzej Piaseczny, bo spotkaliśmy się wiele lat później, nagrywając piosenki ze słowami Karola Wojtyły. To była przepiękna przygoda, wspominał Andrzej Piaseczny.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu wybieramy się na grzyby.
2: Przypomnimy, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania.
3: Powiemy, które gatunki są jadalne i jakie okazy znajdziemy w poszczególnych lasach.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

Dokładnie za tydzień wyłącznie wasze piosenki na naszej antenie. Za tydzień ostatni dzień wakacji. Możecie wybierać swoje ulubione kawałki i zrobić listę wakacyjnych złotych przebojów, które potem my grać będziemy przez cały przyszły poniedziałek. I tak zrobimy razem wielki finał wakacji 2026. Czekam na wasze osobiste propozycje, a szczegóły oczywiście znajdziecie na złoteprzeboje.pl.

0: wyrok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
4: Mówi Justyna Staczkowska. Już 28 sierpnia na rynku we Wrocławiu będzie wielki koncert. Koncert, którym będziemy świętować wrocławską drogę do wolności i solidarności między nami. Nie może was tam zabraknąć. To koncert nie tylko pięknych dźwięków, ale też emocji i wzruszeń, które towarzyszyły nam wszystkim w tej drodze. Bądźcie z nami. 28 sierpnia. Rynek we Wrocławiu. Zapraszam.
5: Na koncert zaprasza Centrum Historii Zajezdnia.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
8: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce kartą Seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: skuteczna Oral-B EOKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Jak jestem w domu dłużej niż 3 dni, to mnie nosi, mówił Zbigniew Wodecki. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie. Pozdrowienia dla fanów Roxette. Przypominam, w najbliższy piątek ogólnopolski zlot fanów szwedzkiego duetu. Kino letnie, Sielpia. Bawcie się dobrze.

0: 300 zł do wypoczynku dla turystów. O tym, że ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku na Lubelszczyźnie, więcej powiemy o 15.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
0: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Capture Eco G z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
4: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
7: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
8: Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałek, 24 sierpnia, pora na wiadomości.
9: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię. W Krakowie zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudni od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
10: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
9: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 2 śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów płynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
11: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
9: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki 103 w Warszawie.
12: Nie mam kompletu nauczycieli, brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
9: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
13: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
9: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: W Suwałkach i w Białymstoku 17-18 stopni, to tutaj najgwałtowniej, najbardziej intensywnie może popadać, chociaż z takich miejsc poza południem Polski jest dzisiaj sporo. Najwyższe temperatury 22 stopnie w Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. 500 zł i zestaw szkolnych gadżetów mam dla Was w tym tygodniu. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Za chwilę powiem, na czym polega zabawa, powakacyjne wyzwania.

Tysiące ludzi wyszły na ulice jej rodzinnego miasta, żeby tydzień temu pożegnać Bonnie Tyler w jej ostatniej drodze. Zawsze wracała do domu i dbała o to, by wrócić do swoich fanów w Walii, powiedział jeden z nich, agencji Associated Press. Bardzo ją kochaliśmy, dodał. No i myślę, że i my, szczególnie ceniący największe przeboje lat 80. i 90., możemy powiedzieć to samo. Bonnie Tyler w radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji. A w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Dacia Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.

Powstaje film i musical o Annie Jantar. Wypłakałam się, kiedy pisałam trzon całego scenariusza. Spędziłam wtedy 2 dni sama ze sobą i z kartkami, bo nie pisałam na komputerze, powiedziała Natalia Kukulska, a ja dodam to, co najważniejsze. Premiera widowiska we wrześniu przyszłego roku w Poznaniu, natomiast premiera filmu ma się odbyć w 2028 roku. Trzymam kciuki za sukces co najmniej taki, jak filmowej biografii zespołu Queen. Bye.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: teraz tablet Oskalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Rabatowa środa w hali Tęcza. Od 15 lipca do końca września w sklepie AGD na antresoli hali targowej Tęcza w każdą środę 20% rabatu na cały asortyment. Nie przegap okazji.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

5000 zł i zestaw gadżetów szkolnych oddam już dzisiaj po 17 po raz pierwszy, ale zabawa powakacyjne wyzwania trwać będzie przez cały tydzień. Prosta sprawa, na złoteprzeboje.pl odpowiadacie na pytanie, jaki macie rodzinny sposób na ogarnięcie codziennych obowiązków po wakacjach? No a my nagradzamy najciekawsze odpowiedzi. 500 zł i szkolne gadżety po 17. Zgłaszajcie się.

0: Wakacje na ostatniej prostej, za chwilę pierwszy dzwonek. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, a dyrektorzy szukają nauczycieli. I o tym między innymi w wiadomościach o 16 usłyszycie na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 24 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
13: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadków w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów w Pekinie, trwa impreza sportowa nie z tej ziemi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
14: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
13: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.
15: Już nieraz popieraliśmy chociażby największy od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli. Nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Ja tak, mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
13: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Przy okazji tych uroczystości spotyka się też koalicja chętnych, czyli liderów państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Jeden z jej członków, prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział niedawno dostarczenie Kijowowi pocisków przechwytujących. Jednak takie wyposażenie nie rozwiąże całkowicie obecnych problemów Ukrainy, uważa redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
11: Tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących,
13: których Ukraina nie ma czym zestrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awarii. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
17: Paweł Chudzia, cześć. Wakacje na ostatniej prostej, a to będzie smaczne zakończenie lata w Krakowie. W weekend gastro miasto Kraków. Bulwary nad Wisłą zamienią się w kulinarne miasteczko z własnym rytmem, klimatem i będzie smacznie. Miłośnicy kina pod chmurką mogą zajrzeć na Tarasa Grawki. Tam dziś prosta historia, jutro Amelia, a w środę wartość sentymentalna. Wakacyjne filmowe last minute też w Poznaniu. W piątek w kinie na Wolnym na dziedzińcu Urzędu Miasta Grzesznicy. Dzień wcześniej na scenie nad Rusałką Piotr Odoszewski i Wiktor Waligura. Na koniec sierpnia Warszawa stała się miejscem spotkania kultur, historii i współczesności. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie koncerty, spektakle i spotkania literackie. Ruszamy do Torunia, który na koniec lata szykuje podniebny spektakl. 30 sierpnia Copernicus Airshow Toruń. Będą niezwykłe lotnicze pokazy, dynamiczne ewolucje wykonywane przez pilotów z Polski i Europy.
16: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
0: Najcieplej teraz w Rzeszowie 24 stopnie, najniższe temperatury w Białymstoku i Suwałkach, tu maksymalnie do 17-18 stopni i to tutaj największe szanse na deszcz. Świetny patent z pietruszką na długie powroty z wakacji. Zawsze się sprawdza. A na czym polega, powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński. I tym, co za kółkiem, i tym, co w pracy, i tym, co na urlopie. Gramy na to jak na lato.

0: Ka-ching.
1: Czy menopauza wpływa na skórę? Shania Twain zdradziła, że oprócz mniej przyjemnych zmian i objawów, menopauza ma dla niej pozytywną stronę. Artystka nie musi zmagać się z masą wyprysków, a jej skóra nie jest już tak bardzo sucha. No, wspaniale! Tom Petty and the Heartbreakers w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę Pietruszka w walce z chorobą lokomocyjną. No i program Dobrze Wiedzieć.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofa.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Najlepsze do samochodu. Największe przeboje lat 80. i 90. jak słychać. A dlaczego przy tej okazji warto postawić na pietruszkę? Ha, posłuchajcie!
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Co czwarta osoba doświadcza mdłości podczas długich podróży samochodem. Pietruszka zawiera olejki eteryczne działające łagodnie rozkurczowo na mięśnie przewodu pokarmowego. Pomagają również zharmonizować środowisko żołądka i zapobiegają pieczeniu i uczuciu ciężkości, które często towarzyszą chorobie lokomocyjnej. Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem jest powolne żucie świeżych liści. Przed drogą wystarczy umyć kilka gałązek natki pietruszki, przechować je w szczelnym pudełku owinięte w wilgotną ściereczkę, żeby zachowały świeżość. Gdy tylko poczujesz pierwsze oznaki mdłości, włóż kilka liści do ust i powoli je żuj. Sok z ziela zacznie działać niemal natychmiast przez błonę śluzową jamy ustnej. Uwaga! Panie w ciąży powinny spożywać pietruszkę z umiarem. Zawarty w niej apiol może w dużych ilościach stymulować mięśnie macicy.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Rabatowa środa w hali Tęcza. Od 15 lipca do końca września w sklepie AGD na antresoli hali targowej Tęcza w każdą środę 20% rabatu na cały asortyment. Nie przegap okazji.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
14: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Wozy Straży Pożarnej blokują aktualnie przejazd 12 w Wielkopolsce w pobliżu miejscowości Plerze. W Palisie stolarnia. Przy tej trasie na Krajowej 12 wprowadzono ruch wahadłowy. Po zderzeniu busa z motocyklem zablokowana jest częściowo Krajowa 19 na Podkarpaciu w pobliżu miejscowości Lutcza. Dziś jeszcze deszcz i burze mogą utrudniać życie kierowcom najpogodniej do końca dnia na południu Polski.
19: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Pewnie, że zdradzałem. Przecież to się zdarza wszystkim. Oczywiście wierzę, że są tacy, co nie zdradzają, ale realia są inne, powiedział w 2008 roku Krzysztof Cugowski z budki suflera wtedy jeszcze. Co wy myślicie o tym? Ja myślę, że gram wam na to jak na lat.

0: 300 zł dopłaty na wypoczynek na Lubelszczyźnie. Do kogo mogą trafić pieniądze? Powiemy w wiadomościach o 17.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
4: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
3: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
2: Autopromocja. Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 24 sierpnia, pora na wiadomości.
14: Zarzuty i areszty dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśniał jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczyk.
15: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
16: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie znajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
15: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
17: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
15: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
14: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kościuszko. Kosiniak-Kamysz.
6: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
14: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi i chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. Nawet 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna

Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle'a. Jak się później okazało,

0: Uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
1: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
0: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy Samorządu Województwa Lubelskiego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Suwałki, Białystok. Tutaj największa szansa na deszcz i najniższe temperatury, chociaż popadać może wszędzie. To właśnie tutaj 17-18 stopni, maksymalnie na termometrach 23 stopnie dzisiaj w okolicach Rzeszowa.

No i jak funtnąć sobie rok 1980 w 2026 w cyfrowej jakości? Ano w aplikacji Radia Złote Przeboje. Wspaniała, za darmo, jest w Androidzie Auto na przykład. No i możecie ją sobie zainstalować na smartfonie, zwłaszcza ci, którzy dopiero wybierają się na wakacje tam, gdzie może być problem z zasięgiem i problem z usłyszeniem Pauli Abdul. Rush Rush 1991 rok, aplikacja na smartfony Radia Złote Przeboje, serdecznie się poleca.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.

0: to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
16: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Wieczór, noc i poranek z gęstymi mgłami na północy kraju. Widzialność może tam miejscami spadać poniżej 200 metrów. Tyle w pogodzie, a co teraz na drogach? Radzę Wam omijać krajową 19. Chodzi o odcinek Boguchwała do Marac na Podkarpaciu. W pobliżu miejscowości Lutcza bus zderzył się z motocyklistą. Jedna osoba została ranna, a w stronę Barwinka wprowadzono ruch wahadłowy. Na tej samej trasie wahadło napotkacie też na Lubelszczyźnie między Kockiem a Radzyniem Podlaskim w pobliżu miejscowości Zabiele. Tam to efekt zderzenia dwóch aut.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

Artysta, który kochał nie tylko muzykę, ale także szybkie samochody, wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że uwielbia pisać piosenki dla kierowców. Chris Rea w radiu Złote Przeboje w ten poniedziałkowy wieczór. Za 22 minuty będzie 19, a dziś wieczorem w Warszawie wystąpi legenda muzyki elektronicznej lat 80., czyli zespół OMD, a ja przez cały poniedziałkowy wieczór gram wam te ich największe złote przeboje. No i trochę opowiadam wam historii, jak rodziły się te najsłynniejsze przeboje. To teraz pora na piosenkę, która opowiada o zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshimę przez amerykański bombowiec B-29 o nazwie Enola Gay. Co ciekawe, niektóre stacje radiowe na świecie, w tym te, szczególnie z Wielkiej Brytanii, nie grały tego numeru w latach 80. No a ja z wielką przyjemnością teraz gram wam ten numer, który w tym roku kończy ho, ho, ho, 46 lat. OMD w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: No i od razu ten poniedziałkowy wieczór nabiera kolorów. Ewa, Bem, żyj kolorowo w radiu Złote Przeboje za kwadrans 19. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Beatą Kozidrak zespołu Baim. Wspominaliśmy początki lat 80. i te pierwsze teledyski, które zespół kręcił. Jak ona pamięta ten czas po latach?
1: Znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no, to była taka Beata, no po prostu. Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, jaki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Krótko mówiąc, Beato, nie zmieniaj nam się w ogóle. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który swój pierwszy koncert dał 8 maja 93 roku w Orlando. Koncertują do dziś, już planują taką jesienną trasę koncertową po Europie. Przed wami Backstreet Boys.

0: Aż się rozmarzyłem przy tej piosence. Szkocka formacja o jakże amerykańskim jej nazwie to Texas w Radiu Złote Przeboje, a swoje najlepsze muzyczne lata miała na początku lat 90. A do tych niezapomnianych złotych kawałków obiecuję Wam powrócimy tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Rabatowa środa w hali Tęcza. Od 15 lipca do końca września w sklepie AGD na antresoli hali targowej Tęcza w każdą środę 20% rabatu na cały asortyment. Nie przegap okazji.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Mówi Justyna Steczkowska. Już 28 sierpnia na rynku we Wrocławiu będzie wielki koncert. Koncert, którym będziemy świętować wrocławską drogę do wolności i solidarności między nami. Nie może was tam zabraknąć. To koncert nie tylko pięknych dźwięków, ale też emocji i wzruszeń, które towarzyszyły nam wszystkim w tej drodze. Bądźcie z nami. 28 sierpnia. Rynek we Wrocławiu. Zapraszam.
3: Na koncert zaprasza Centrum Historii Zajezdnia.
4: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
5: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
8: Reklama. Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. To już 19 na zegarach. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
9: Sport w 30 sekund.
10: Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale na szczęście udało się. Polskie siatkarki pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Jutro podopieczne Stefano Lavariniego w Stambule zagrają ze Słowenią. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek, a także Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze są zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak ubiegłoroczni zwycięzcy, Australijczycy.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Pogoda.
8: Nadchodząca noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca w centrum, na północy i na zachodzie, gdzie indziej chmury, a z nich przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Jastarni. Tam zaledwie 17 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry, do 24.
11: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
8: To już minuta po godzinie 19, zatem wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego wieczoru pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek gwiazda, której wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu sprayu do włosów. Przed wami Sandra.

0: letni wieczór w Radiu Złote Przeboje. Słynna historia jednej miłości i Anita Lipnicka, którą kiedyś, słuchajcie, pomylono z Edytą Górniak.
1: Tak było. Parę razy podpisałam się nie za siebie, bo nie chciałam rozczarowywać tych osób, tak, które myślały, że ja jestem tam kimś innym. Mnie się po prostu wydaje, że ludziom się mylą twarze z nazwiskami i wiedzą, że gdzieś tam dzwoni dzwon, ale nie wiedzą, w którym kościele do końca. Mam wrażenie, że jak sobie wymyślił, że spotkał kogoś, kogo lubi i ma teraz autograf, tylko zawsze się zastanawiam, czy te autografy dobrze wtedy tak, wiesz, bo to jednak nie wiem, jaki jest autograf tych Edyty Górniak czy Anety Kręglickiej, a mimo to się podpisałam za nie, to ktoś może kiedyś odkryć, że to jakiś skam jest, no ale może...
0: A my w poniedziałkowy wieczór powracamy, kochani, do zespołu, który dziś wieczorem zagra w Polsce. To legenda muzyki elektronicznej lat 80. Oni w drugiej połowie lat 80. chcieli stworzyć przebój taki bardziej popowy, który będzie chwytliwy, który wskoczy na najwyższe szczyty list przebojów. No i tak się udało stworzyć właśnie ten oto numer. So in Love już teraz i zespół OMD w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: To zespół, który za bardzo nie lubił występować na świeżym powietrzu, kochał duże hale. To zespół ABBA w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato w poniedziałkowy wieczór. A propos takich koncertowych miejsc nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ostatnio zapytałem Janusza Panasewicza zespołu Lady Punk, czy on i zespół mają takie miejsca w Polsce czy na świecie, do których lubią powracać i lubią tam występować.
1: Kiedyś pamiętam, to było trochę związane z fanklubami też, bo na przykład z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo, ale generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego, nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać, ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło, te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę. Czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce. Pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston czy Peterborough, gdzieś, czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. I to są ewidentnie takie muzyczne kluby i między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy, takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: To teraz pora na artystę jednego przeboju, ale za to jakiego dał nam się poznać także jako aktor. Przed wami wielka gwiazda muzyki lat 90. i to początku, bo jego pierwszy wielki przebój pojawił się w 91 roku. To Chesney Hawkes.

Swój pierwszy kontrakt płytowy podpisali tuż po zagraniu pewnego małego koncertu w klubie jazzowym. Johnny Hate Jazz w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lata, do takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy już za moment. Między innymi pojawi się zespół Mr. Zub.

0: Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

Mam nadzieję, że wieczorową porą razem z nami zanudziliście ten numer. Mój jest ten kawałek podłogi. Mr. Zub w radiu Złote Przeboje. Gramy na to. Jak na lato za 23 minuty będzie 20, to teraz wyobraźcie sobie rok 90. Pierwszy kultowy zespół OMD praktycznie się rozpada, a lider grupy Andy postanawia walczyć o zespół. Zbiera nowy skład, no i wypuszcza muzyczną petardę, która ładnie się nazywa, przetłumaczając na język polski, Żeglowanie po siedmiu morzach. No a ten zespół dziś wieczorem gra koncert w Polsce, dokładnie w Warszawie, a my przez cały wieczór gramy wam także ich największe złote przeboje. To delektujcie się razem z nami.

0: Rod Stewart, Brian Adams, Mick Jagger, David Bowie to tylko niektóre gwiazdy, z którymi udało się zaśpiewać Tinie Turner, a z jakimi polskimi czy też zagranicznymi gwiazdami najchętniej zaśpiewałaby Edyta Bartosiewicz?
1: Wiesz co, ja wiem, ja nagrałam strasznie dużo duetów i one były fajne. W latach 90. bardzo często przyjmowałam zaproszenia od innych artystów. Jakoś teraz bardziej się skupiam na tym, co ja robię. Może przyjdzie taki moment. Nie mam nikogo, z kim bym chciała jakoś wystąpić, wiesz. Zdarzają się wciąż zaproszenia do wspólnych piosenek. Nie zawsze przyjmuję te zaproszenia.
0: Ale za to przyjęła jedno zaproszenie od tego artysty, Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. I trudno tak...

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
5: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dobry początek roku szkolnego zaczyna się od dobrej organizacji, a w niej pomaga wygodny i pojemny plecak. Odbierz plecak na dobry początek roku szkolnego. Już w sobotę, 29 sierpnia, zrób zakupy za minimum 250 zł w sklepach w pasażu Centrum Handlowego Auchan Bielany i odbierz wygodny, kolorowy plecak szkolny dla dziecka. Zapraszamy 29 sierpnia do Centrum Handlowego Auchan Bielany od 12 do 17. Regulamin akcji na auchanbielany.pl. Reklama.
10: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20, a już za kilka minut spotkanie z artystą, którego nie tylko kręci muzyka, ale także podróże zwiedził ponad 55 krajów. To będzie spotkanie z Muńkiem Staszczykiem i zespołem T-Lab, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. A na dobry wieczór już teraz zrobi się naprawdę gorąco. Afryka i Toto.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia zaczyna się dawno, dawno temu, bo zespół Tilaf liczy sobie już ponad 40 lat. Ale Munik Staszczyk za każdym razem powtarza, że z upływem czasu nie ma absolutnie żadnego problemu.
2: Rzeczywiście, no, jak grasz długo, to się to na twoją korzyść obraca, bo najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią, fajnie gracie, potem mówią, no, Tilaf to już taki stabilny zespół, a potem mówią, legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść. Oczywiście nie możesz się tak lenić, no, trzeba nagrywać płyty nowe, nie?

0: I jak to zwykle bywa w przypadku zespołów, które są na muzycznej scenie od kilku dekad, na pewno w karierze pomogła ciężka praca, na pewno pomógł talent, ale też i odrobina szczęścia. Zresztą Muniek Staszczyk twierdzi, że trafili po prostu w dobry czas.
1: Tak, trafiliśmy w dobry czas, ponieważ jak dzisiaj patrzę, to radia wtedy były zupełnie, startowały te stacje komercyjne, w ogóle grały, już na pewno wiadomo, nie było badań, nie było tych playlist i generalnie pamiętam, że nawet kolega z Anglii przyjechał, Angol, do mnie w 92 roku. Facet, który znał się na muzie i w ogóle lubił ostrzejszą muzę, pamiętam. Wtedy słuchał, bo mieszkał po prostu, miał dziewczynę tutaj, Polkę z Warszawy i tam u niej. Imprezowaliśmy, często się sobie stację zmieniał. Mówi, Ziggy, mówi, jakie wy tu macie dobre? No i słyszałem Iggy Popa, słyszałem Ramones, mówi, w Anglii to, mówi, to tylko tam w tych audycjach tego słynnego Johna Peela, mówi, w BBC coś tam, ale generalnie radio gra shit, mówi, to jest naprawdę słaba rzecz, mówi, świetną tu muzykę grają u was.
0: I pod tym względem akurat niewiele się zmieniło. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Ale wracając do głównego bohatera dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, zespół Tilaf ma wyjątkowy talent do pisania piosenek, które są chętnie grane przez stacje radiowe.
1: To jest dla nas komplement. Wiesz, jakbyś to powiedzieć, zawsze lubiłem muzykę szorstką, nie wiem, rhythm and bluesa, punka, hard rocka brudnego, nie wiem. W ogóle lubię muzykę szorstką, natomiast zawsze ceniłem single i piosenki. Znaczy, i trafiłem też oczywiście na fajnych kolegów, z którymi można było te piosenki pisać, bo czy w starym składzie, tam grupowo żeśmy to robili, czy to był Andrzej Zęczewski, potem to był Janek Benedek, czy mówię głównie o gitarzystach, czy Perkos, czy obecny skład. No, udało nam się przez te lata wylansować sporo singli, hitów i to, co mówisz o stacjach, to jest komplement, bo nic tak nie żyje w pamięci ludzi jak radio. Gdyby radio nas nie grało, no to ta pamięć, wiesz, wiadomo, jest jeszcze internet, ale my jesteśmy zespołem radiowym. Rzeczywiście tych piosenek jest dużo. To jest wielki, wielki dar, że wiadomo, że my też z tego żyjemy, ale oprócz tego, jak masz sporo singli, nie wiem, sporo utworów, które wchodzą do tak zwanego katalogu, no to wiesz, następne pokolenia cię poznają, nie?

0: dla mnie czas. Unik Staszczyk i zespół T-Love dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Zespół T-Love pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiał ponad 40 lat temu. I jak to zwykle bywa, początki były trudne, pod względem finansowym zwłaszcza.
1: Od 82 do 92 do płyty King, która była takim przełomem, że przyszedł pan wydawca z torbą pieniędzy, bo to były takie czasy dzikie, westernowe. Nie było jeszcze, że tak powiem, przedstawiciel zachodnich firm płytowych. I to był... 10 lat zespół pracował nad tym, żeby po prostu, żeby nad swoją, nie byliśmy już tutaj na pewno nikim, mieliśmy pozycję pewną, że nas szanowano, natomiast to się nie przekładało na zarobki. W tym czasie, kiedy ty nas poznałeś, to właśnie było to przebicie się do szerszej, no nie masy, może do mainstreamu.
0: I faktycznie niektórzy dzisiejsi fani zapominają, że zespół T-Love nieco starszym fanom może się kojarzyć z Jarocinem.
1: W 83 T-Love Alternative zadebiutował w Jarocinie. Jarocin miał wtedy ogromną rangę. To było 20 tysięcy ludzi, wtedy to był rekord. Jak na tamte czasy, to jedyny taki festiwal w Europie Wschodniej, które pokolenia się na nim wychowały. Ja też się czuję zespołem jakoś tam jarocińskim. Walter Chełstowski, szef Jarocina, na nas w jakiś tam sposób postawił. Nigdy nie wygraliśmy tego Jarocina, nie byliśmy w jakiejś na przykład pierwszej piątce, natomiast potem nas zaczął zapraszać, widział potencjał i nasze kawałki zaczęliśmy wydawać własnym sumptem na kasetach. Sami je podziemnie robiliśmy. Generalnie to nie były wydawnictwa po prostu legalne, ale nikt nas nie ścigał, bo wtedy komuna i ubecja miała w ogóle inne zadania, ścigali politycznych i muzyka była gdzieś tam na boku, chociaż potem się pojawili w Jarocinie funkcjonariusze. I te dwie kasety, które sami zrobiliśmy, Nasz Bubelon, Chamy idą, to było zupełnie pierwsi byliśmy w tym, w takim chałupniczej produkcji. Te kawałki gdzieś, że tak powiem, pod strzechy trafiły bez radia. To było ciekawe, tak jak naprawdę w punk roku.

0: kupę moich kolegów dzisiaj, no nie wiem, znanych ludzi, nie wiem, na przykład pisarz, kolega mój Krzysiek Warga, który po prostu pomówi, że tutaj w Warszawie w liceum on chodził do Paksu, że się te koncerty Tilawu Kultu były z remontu na kasetach, ludzie no, w liceach mieli i tak się rozpoczęła nasza droga. Natomiast to tak jak zwierzę, jak kula śniegowa, no nie, w życiu bym wtedy nie pomyślał, wiesz, że będę na scenie, ale pamiętajmy o tym, że w tamtych czasach rock w ogóle był młodszą dużo muzyką niż dzisiaj i dzisiaj no, bohaterowie moi, których nie wiem, lubię, Stonesi czy Dylan, jeszcze kilku tych starych rock'n'rollowców czy kilku bluesmenów, no większe jest przyzwolenie na granie ci starsi dają, czy Paul McCartney, czy Bruce Springsteen, jest jeszcze wielu takich.
1: I wiele też muzycznych opowieści przed nami jeszcze. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Moniek Staszczyk i zespół Tilaw.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj głównym bohaterem Pewnego razu w muzyce jest zespół, który na muzycznej scenie jest już ponad 4 dekady. Zespół Tilaw. Niektóre piosenki powstały w zupełnie innej rzeczywistości. Choćby utwór, który znamy chyba wszyscy doskonale.

0: utwór Warszawa, napisana zresztą w Londynie. O dziwo na emigracji w czasach innych niż dzisiaj, kiedy nie było dziennie 6-7 samolotów i w ogóle trzeba było tam, generalnie bardzo trudno było się dostać do Wielkiej Brytanii, pracować na czarno. Pytania w ambasadzie, nie byliśmy w żadnej Unii, ani nie byliśmy, były kłopoty z paszportem i tak dalej. I tam w roku 89 napisałem piosenkę, właściwie tekst, który potem, wracając do Polski, już tutaj mieszkając na Żoliborzu warszawskim, zespół Tilaw się jakby reaktywował ze mną, tylko jedynym starym, ze starej ekipy, już zupełnie z nowymi muzykami, już z Sydneyem na bębnach i z Jankiem Benetkiem na gitarze i z Nazimem za chwilę później na basie, który przyszedł do nas zespołu Chłopcy z Placu Broni, świętej pamięci Bogusia Łyszkiewicza i Sztywnego Palu Azji wcześniej. Nazim pochodzi z Krzanowa, też się przeprowadził do Warszawy wtedy. I to był ten moment, kiedy ty i pewnie wielu innych ludzi, którzy bardziej, że tak powiem, masowo, w sensie tam, nie wiem, świadomościowo, radiowo, bo poznali zespół, ponieważ wtedy znała nas mniejsza, wąska grupa, weszliśmy do mainstreamu. To był ten moment i wtedy zaczęliśmy grać koncerty. To też nie było tak od razu, ale pierwsza połowa lat 90. to były pierwsze zarobione takie pieniądze z muzyki, które można powiedzieć, że zacząłem żyć z muzyki.
1: O pierwszych zarobionych na muzyce większych pieniądzach na pewno jeszcze będzie dzisiaj odrobinę. Tym bardziej, że zostały one zarobione w bardzo niezwykłych okolicznościach. No ale jeżeli chodzi o czasy obecne, to sytuacja finansowa, jeżeli ją porównamy do początków, zmieniła się diametralnie.
0: Tilaw jest zespołem, który ma naprawdę dużo zamówień koncertowych i gramy dla bardzo różnej publiki, bo możemy zagrać dla studentów, możemy zagrać dla korpo, możemy zagrać dla dzieciaków i dla ludzi w moim wieku, no generalnie jeszcze starszych, więc to jest fajne. I zapracował zespół na tą pozycję, myślę, a generalnie my się staramy dawać dobre koncerty, bo wiesz, koncert to jest nasz taki podstawowy żywioł, nie? I czy to jest mała miejscowość, czy to jest Polska, czy to jest Londyn, czy zagranica, wiesz, gdziekolwiek, czy to jest naprawdę Warszawa, czy miejscowość, wiesz, dużo mniejsza, nie ma takiego rankingu. Staramy się grać zawsze dobrze. Oczywiście różnie bywało, ale nie było takiego lata, pamiętam, ani roku, żeby zespół miał problemy z zamówieniami koncertowymi, więc ludzie nas chcą na koncerty.

0: A jeżeli chodzi o niezapomniane koncerty, to kiedyś rozmawialiśmy na ten temat z Monikiem Staszczykiem. No i okazało się, że sam Monik Staszczyk ma taki jeden koncert, który będzie pamiętał pewnie do końca życia.
1: Takie jest odczucie, że tak powiem, totalnego orgazmu, kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyłem Rolling Stones. No to był rok 90 i to był jeszcze oryginalny skład. Ostatnia trasa w składzie oryginalnym w Berlinie. Koncert to jeszcze pierwsze takie, że tak powiem, lata. Pierwsze jakby powiew wolności w Polsce, nowy klimat. Pojechaliśmy z załogą na koncert do Berlina. Nagle stoję na tym stadionie w Berlinie, 100 tysięcy ludzi. Bo to były takie, że tak powiem, pierwsze takie, no po prostu kontakty z dużymi koncertami. Jeszcze w Polsce tego typu zespoły nie grywały. Pamiętam, jak po prostu stoimy na tym stadionie i nagle zaczyna się Start Me Up i ja mówię, ja jestem na Rolling Stones.
0: I takich podróży niezwykłych, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, na pewno dzisiaj nie zabraknie. Monik Staszczyk, zespół Tilaw, to główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. A propos podróży w czasie, to Monik Staszczyk przyznał, że każda dekada, jeżeli chodzi o historię zespołu, była niezwykła.
2: No jest tak, lata 80. to był taki moment, gdzie zespół uzyskał coś, czego się kupić nie da, tyle tak zwaną wiarygodność i popularność, nie masową, tylko rozpoznawalność raczej. I wtedy w pewnych kręgach, tutaj nie wiem, w większych miastach, w klubach studenckich, bądź tych miejscach takich jak w Warszawie był Remont, czy Hybrydy, gdzie było, się zbierała załoga punkowa, nowofalowa. Byliśmy w tej drugiej fali polskiej nowej fali, jak to się mówi. Tilaw, to nie była pierwsza fala, która, wiesz, kryzys, brygada kryzys, tilt. Potem byliśmy, i to była taka popularność, no, niezwiązana z masową, nie? I to lata 80. oczywiście zespół pojawił się już na liście przebojów Niedźwieckiego. Pierwsza piosenka w roku 86, co już mi się wydawało pewnego rodzaju, nie tyle zdradą, tylko wtedy człon Alternative poszedł zapomnienie. Stwierdziłem, że już jesteśmy nie Alternative, jak nas gra duże państwowe radio. To był taki pierwszy moment, że poczułem zmianę, ale to się nie wiązało na przykład z pieniędzmi i z tak zwanym statusem, że zdążyłem z tego żyć.
0: No właśnie, czy Monik Staszczyk przed laty wyobrażał sobie swoją przyszłość właśnie tak, że będzie żył z muzyki? No i jak to się ma do twierdzenia przed laty, że nie można ufać 30-latkom? Jak na to patrzy po latach facet dojrzały?
2: Ja się nie czuję w tym momencie, że to już jest jakiś wiek w ogóle, który nie pasuje do muzyki rockowej, bo to bzdura jest. Jak mnie pytasz o to, czy ja myślałem, to w ogóle nie myślałem. Myślałem, że jak nagram płytę jakąś, na przykład singiel w tą presie albo już długogrającą, to będzie jakiś szczyt, wiesz. A potem to się, wiesz, z tej muzyki, twojej pasji robi powoli. Zawód się dopiero zrobił w latach 90. Całe lata 80. żeśmy tak przebimbali bez kasy, ale żeśmy się otarli o te wszystkie małe kluby, jakieś tam studenckie, wiesz. Poznawaliśmy życie, ludzi, życie, wiesz, że tak powiem, używki też i wszystko. I uczyliśmy się też grać, bo zespół nie miał żadnej podstawy, wiesz, muzycznej, ani w mojej rodzinie. Właściwie nikt grać specjalnie nie umiał. No i żeśmy to odrabiali, tą lekcję, którą chyba Johnny Rotten z Sex Pistols powiedział: punk rock, co to jest punk rock? Zrób to sam, zrób to dobrze. My nie graliśmy czystego punk rocka, natomiast z tej filozofii wyszliśmy.
0: Monik Staszczyk, nasza historia jeszcze się nie kończy. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Monik Staszczyk w roli głównej.
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić ostatnie 4 dekady polskiej muzyki. Muniek Staszczyk. Muniek Staszczyk, którego podróż na szczyt zaczęła się od miasta Częstochowa.
2: Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem.
3: No tak, mieszkałem, Częstochowa jest moim rodzinnym miastem. Do dziś tam mieszkają moi przyjaciele. Właściwie to od kilku pokoleń jesteśmy tam zadomowieni. Moja rodzina pochodzi z Częstochowy. Ja też się urodziłem. W wieku 19 lat wyemigrowałem do Warszawy na studia i zostałem tutaj. Natomiast związki moje z Częstochową są cały czas żywe. Bardzo kocham to miasto. Kocham dwa miasta, bo Warszawa jest moim drugim domem. Ten rodzina już tutaj jest. Moja żona jest z Żoliborza, z Warszawy. Generalnie tak stoję w rozkroku, natomiast absolutnie jestem częstochowianinem mieszkającym w Warszawie. Część życia spędziłem jak do tej pory w Warszawie, natomiast Częstochowa to jest tylko 200 kilometrów, więc to nie jest problem.
1: I pewnie gdyby nie Częstochowa, to nigdy nie poznalibyśmy piosenki Czwarte Liceum Ogólnokształcące.
3: No to jest w centrum miasta, zupełnie jakby sercu miasta. Sercem miasta są aleje Najświętszej Marii Panny. To są te miejsce, najstarsza ulica, gdzie ciągną pielgrzymki, ale nie tylko. Taka główna ulica, deptak w zasadzie Częstochowy. W trzeciej alei jest szkoła Henryka Sienkiewicza, Czwarte Liceum, jedno ze starszych w mieście, z tradycjami, że tak powiem, długimi jeszcze z czasów carskich, tam w ogóle wiek XIX. Strajk był nawet szkolny w 1905 roku. Stare liceum, które było połączone kiedyś tam z kościołem generalnie. Te mury stoją w zasadzie do dziś. Jest trochę dobudowanych nowych murów w sala gimnazjum.

0: Częstochowa, Warszawa, ale co ciekawe również Kraków jest na liście ulubionych miast Monika Staszczyka.
1: Ja lubię Kraków, znaczy ja w ogóle nie mam takich antagonizmów tam, żeby w ogóle ja Polskę znam na wylot i ja lubię miasta, wiele miast i różnych i wschód i zachód, natomiast tutaj mówię, no zadomowiłem się i generalnie no można powiedzieć, że mieszkam tu też sporo, widziałem zmian, transformacji klimatów, zmiennej architektury różnych, teraz jest jeszcze innym miastem, bo przecież w moich czasach, jak ja tu przyjechałem w 82 roku, to nie było takie miasto, gdzie naprawdę jest napływ z całego kraju, jak do Londynu, Paryża, bo stolica, zawsze więcej jest pracy, takich rzeczy, to był głęboki, znaczy PRL, to już był taki dziwny właśnie stan wojenny, czas dziwny, kreatywny czas, ale Warszawa była mocno stalinowska, wtedy nie było takich tych wszystkich plomb Manhattanu, nie było wieżowców, biurowców, no więc sobie tak obserwuję, mieszkając tutaj w różnych miejscach, bo mieszkałem najpierw na Grochowie, potem na Mokotowie, na Ochocie, mieszkałem na Szczęśliwicach, w wielu miejscach mieszkałem.

miałem pewne związki, to znaczy moja rodzina, bo tak, mój tata miał najlepszego przyjaciela, pana Zbyszka, świętej pamięci, który parę lat temu odszedł z tego świata. To był jego najlepszy przyjaciel z czasów dzieciństwa, bo historia się tak ułożyła, że wiele warszawskich rodzin powstańczych po prostu, że tak powiem, upadku powstania, gdzie miasto było po prostu, że tak powiem, Warszawa była po prostu jednym wielkim gruzem, emigrowało, no jakoś tak się stało, że osiedlali się w Częstochowie na przeczekanie. I mój tata po prostu jeździł często do Warszawy, ja jako gówniarz z nim jeździłem. Warszawa mi się jakoś tam wydawała taka duża, ale...

0: z Hitlerem i Stalinem, z tym, co się stało z tym miastem i generalnie i z charakterem, jak teraz tak zwanymi jajami tego miasta, duszą. Więc Warszawa gdzieś była bliska, ja tu się nigdy źle nie czułem. Warszawa mnie dobrze przyjęła, ja nie byłem przytłoczony, jak wielu ludzi, co przyjeżdża, narzeka, że tu się źle czują. Ja jestem w ogóle miejski szczur, ja się w mieście większym niż Częstochowa czułem dobrze. Był taki mały dylemat, bo mój przyjaciel Słoniu, Jacek Wudecki, też niestety nieżyjący już, pierwszy perkusista T-Love, byliśmy jak po prostu bracia i on chciał, żebym ja z nim poszedł na studia do Krakowa, w sensie na inną uczelnię, bo się kumplowaliśmy. No jakoś tam na tym ujocie mi to nie podpasowało, taki był klimat, do góry mieli nosy wszyscy i po prostu na UW było fajnie i zostałem tutaj.
1: A skoro już w tej opowieści wątki piłkarskie nam się pojawiły, no to wiadomo, nie od dzisiaj Muniek Staszczyk jest kibicem.
0: No wiadomo, no Legia i ten. Tak naprawdę gdzieś tam miałem zawsze sympatię do piłki angielskiej, która już teraz nie jest angielska do końca, ale nie, jakoś tam Manchester United to był taki klub, który gdzieś tam sercem lubiłem, bez jakiegoś tam mega fajstwa, to te dwa.

0: Ale co ciekawe, od pewnego czasu z tym kibicowaniem bywa bardzo różnie.
1: Jestem na odwyku piłkarskim od Euro po prostu. Mówiąc krótko, śledzę jednym okiem, tak jak poczynania polskich polityków. Nie wchodzę z taką emocją jak kiedyś, ponieważ no wielokrotnie złamano mi serce. Już trochę tak ostrożnie podchodzę do tego, ale nie chcę już nic złego o tych chłopakach mówić. Jest jak jest. Jednym okiem patrzę na to.
2: Bez pudła!
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: auto promocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mail. Papierowy mail.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
9: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić ostatnie 4 dekady polskiej muzyki. Zespół Tilaf i Munich Staszczyk. A propos czasu, to zespół zaczynał, gdy świat wyglądał zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o technologię. Swego rodzaju tradycjonalistą jest również sam Munich Staszczyk.
2: Nie to, że w ogóle to krytykuję, bo to pomaga, można wszystko sprawdzić. Ja w ogóle jakoś na świat mnie nie pociąga, bo jestem po prostu taki nastawiony na kontakty w realu. Korzystam z netu, wiadomo, każdy korzysta, bo przecież musimy tam coś, pomaga nam to w wielu sprawach, ale w ogóle, nie działa to na mnie generalnie. I w ogóle gadżety, nie wiem, w ogóle, ja wiem, że to się zmienia, nie nadążają nad tym ludzie. Jest wielu facetów, nie tylko babek też, w różnym wieku, to chyba nie ma wpływu na wiek. Wiek nie jest tutaj jakby, wiesz, dowodem na to, kto co lubi. No ja gadżetów nie, ja po prostu moim takim, wiesz, nałogiem to jest kupowanie płyt i winyli, i CD. To też jest, tak powiem, staromodne, bo przecież ludzie słuchają inaczej muzyki. Na to wydaję mnóstwo kasy, natomiast ciuchy czy generalnie te rzeczy kompletnie, wiesz, ja nawet nie wiem, wiesz, do niedawna nie wiedziałem, co to jest tablet, nie? Po prostu trochę jestem zacofany,
3: Nie wiem.

0: Jak Monik Staszczyk i zespół Tilaf odnajdują się w branży, która jest też coraz bardziej cyfrowa?
1: Są artyści, którzy mają dużo wejść cyfrowych. My mamy tak średnio, bo nie jesteśmy jakiś mega klika, zespół mega, że nas klikają strasznie. Tak bardzo źle nie jest, ale w porównaniu do hip-hopu, czy znaczy inna generacja co innego, wiesz, po prostu używa, nie? I są artyści, którzy sprzedają normalne, tradycyjne nośniki. My tak mamy, no podobno słynna piosenkarka Adele, która nie była przecież jakąś starszą panią, tylko dosyć młodą dziewczyną, też podobno większość nie na klikaniu się opierało, tylko na sprzedaży płyt. Tak słyszałem od ludzi, że tak powiem, z branży muzycznej, którzy się znają na tych wszystkich nakładach i sprzedaży. Więc różnie bywa. Ja jeszcze nie krytykujmy żadnej z dróg. Każda droga jest dobra, jak ktoś tworzy fajne rzeczy. I jak ktoś chce się podpierać tylko internetem, byłem na wystawie w Londynie, w multimedialnej poświęconej twórczości Bowiego i byłem po prostu zachwycony. To był kompletny świat, właśnie bym powiedział, wirtualny. Oczywiście plus z gadżetami starych rzeczy z jego kolekcji, jego strojami, jego gitarami, saksofonami generalnie, ale było to w sposób nowoczesny zrobiona wystawa wspaniale. Także ja nie jestem anty, że technika to B, tylko mnie ten... Ja się wolę umówić z koleżanką czy z kumplem, muszę się umówić, jak to się mówi, twarzą w twarz, no. Mnie ta informacja, wymiana tego typu nie zaspokaja, no. Wiesz, ugotowałem zupę pomidorową i puszczam to na fejsa, nie?

0: A tak swoją drogą, no to podejrzewam, że gdyby Monik Staszczyk stał się gorącym fanem wrzucania wszelkich swoich aktywności na Facebooka, no to mogłoby być bardzo ciekawie. Również ze względu na jego muzyczne znajomości. Na przykład z panami z zespołu Ladybug.
1: Janek jest w ogóle przecudownym kompanem do rozmowy i do różnych takich sytuacji towarzyskich. No ma takie swoje odloty, że tak powiem, w stylu basen w kształcie gitary. Pamiętam, że kiedyś mi opowiadał, że w swoim domu, nie wiem, być może już to ma, będzie miał basen w kształcie gitary. Ja mówię, Janek, po co ci to? No bo jest fajnie, rozumiesz? No i w ogóle lubię chłopaków z Ladybug. Gdzieś tam prywatnie mówię o Januszu i Janku. To są strasznie tacy po prostu poważnie, taki w pozytywnym sensie zabawny duet dla mnie. Fajnie się z nimi spędza czas, traktuję ich jak kumpli raczej. Mam sentyment jakoś tak do nich i nawet graliśmy w takim w programie jednym, to chyba było w tym Familiada, była na rzecz charytatywna, gdzieś tam z Karol Strasburger, to jest prawy mainstreamowy program. Walczyliśmy z nimi na punkty, wygraliśmy, co było strasznie śmieszne, ale cel był tam na dom dziecka, także to był tam w ogóle pół żartem. I żeśmy się osulali z tego, że z Ladybug walczymy, tutaj jakieś takie pytania dziwne. Naprawdę nie śledzę tak dokładnie, że tak powiem, ich wszystkich płyt muzycznie, to po prostu nie jestem jakimś tam mega fanem, natomiast mam szacunek do tych wszystkich fajnych kawałków, które wszyscy znają i lubię, wydaje mi się, że oni się uzupełniają. Janek się z tym, z Januszem uzupełniają i Janek jest po prostu takim po prostu naprawdę zabawnym, fajnym facetem, nie śmiesznym, że tam, że głupkowato zabawnym, tylko zabawnym po prostu old rockerem. Pamiętam, jak graliśmy w Ameryce pierwszy raz w 1994 roku, a Janek już tam w ogóle buty i w ogóle nie tylko zjadł samego siebie w tych chicagowskich klimatach. Idziemy do hotelu i nagle Janek jakimś takim Cadillaciem podjeżdża tam oczywiście z kierowcą i tak, chłopaki, cześć!
2: Normalnie stary w każdym klubie.
0: Być może niektórzy dojdą do wniosku, że zespół T-Love i Ladybug mieli przed laty sporo wspólnego ze sobą, jeżeli chodzi o różnego rodzaju imprezowanie. No tak, choć trzeba przyznać, że po latach jest już zdecydowanie grzeczniej.
1: Już T-Love nie jest takim zespołem, żeby jakieś skandale na siłę robić, ale my się potrafimy raz na jakiś czas normalnie zabawić, jak mężczyźni dorośli po prostu i się napić i pogadać i generalnie nie ma co tam tutaj gadać, że wszystko jest dla ludzi.
0: A jeżeli chodzi o szeroko pojęte trendy w show biznesie, no to nie wszystko się Monikowi obecnie podoba.
1: Jest taki klimat, wiesz, no, liczenie kalorii, dieta, no ja to trochę już chore jest dla mnie, wiesz. Nie jestem takim piękniejszym, ja akurat po prostu w ten sposób nie myślę. To nie jest mój świat, wiesz, świat tych, nie jest to mój świat, wiesz, tych wszystkich reality show, nie?
0: Monik Staszczyk dzisiaj i zespół T-Love pewnego razu w muzyce. Niedawno 40-lecie, no i biorąc pod uwagę apetyt na życie, apetyt na granie, pewnie ani się obejrzymy, a będziemy świętować półwiecze na scenie.
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu wybieramy się na grzyby.
1: Przypomnimy, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania.
0: Powiemy, które gatunki są jadalne i jakie okazy znajdziemy w poszczególnych lasach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Reklama.
12: 21 na zegarach, poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze kłaniam się bardzo nisko, a już za moment moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka będzie zespół, który idealnie wkomponuje nam się jeszcze w ten letnio-wakacyjny czas, bo w latach 90. stworzyli piosenkę w dzień gorącego lata. No i chyba już wszystko jasne. Zespół Big Day za moment zagości w Radiu Złote Przeboje, zatem zostańcie z nami. We'll be right back.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pora teraz na moich wieczornych gości w studiu, zespół Big Day. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No mogę śmiało użyć tego słowa, że to jest rodzinna formacja. Powiedzcie mi, czy wy pracę przynosicie czasami do domu?
2: Robota jest w domu. Wiesz, my się poznaliśmy parę miesięcy przed zespołem. Zamieszkaliśmy razem, także jakby nie było, całe nasze dorosłe życie to jest związane z Big Dayem i z nami, także jest to integralna część. Musielibyśmy przeżyć to wszystko jeszcze raz bez Big Daya, żeby wiedzieć, jakby to można było rozgraniczyć. Bo no, to jest.
1: No tak, no jest, oczywiście, że jest i tak być musi. Ja myślę, że wszystkie tego typu związki, pary, które robią jednocześnie to samo gdzieś tam w życiu zawodowym i są parami w życiu osobistym, no nie da się tego po prostu tak jakby zupełnie od tego odciąć. To zawsze się jakoś przenika. To jest i dobre, i niedobre, bo czasem rzeczywiście można wiele rzeczy po prostu w domu przedyskutować i mieć fajniejszy jakiś taki ogląd na to, co się robi. Ale z drugiej strony czasem brak tego odpoczynku po prostu, takiego, że rzeczywiście wchodzisz do domu, zamykasz drzwi i jesteś w domu. A tu niestety czasem tego po prostu nie ma, no i wszystko zależy też tak naprawdę od tego, jak intensywnie w danym momencie pracujemy. Jeżeli to jest na przykład płyta, no to jest jeszcze gorzej, dlatego że my nagrywamy wszystko w domu. Więc już w ogóle jakby nie można uciec od pracy w domu, więc robi się naprawdę gęsto, no ale to są takie momenty raz na jakiś czas i rzeczywiście wtedy jest natężenie wszelkich możliwych emocji, a poza tym wszystko dobrze.
0: To kto u was gotuje, kto robi zakupy?
1: Razem robimy zakupy.
2: Wszyscy robimy zakupy.
1: wszyscy gotujemy. Wszyscy dwoje robimy wszystko. To znaczy, no tak wiesz, jak to w domu, prawda? Czyli są
2: Ania
1: zawsze...
2: gotuje bardzo dobrze, czego jest dowodem moja tusza.
1: Coraz mniejsza.
2: A ja potrafię gotować znacznie mniej potraw. Ograniczoną ilość.
0: Jajecznicę zrobisz.
2: Wodę potrafię zagotować. Coś tam bym potrafił zrobić. Tak.
0: Słuchajcie, to teraz proponuję zrobić taki przecinek, jeśli chodzi o sprawy prywatne, bo zajmować się będziemy teraz jakże ważnym, waszym wielkim przebojem, a mowa o piosence W dzień gorącego lata. Czy wy macie jakiś taki wielki sentyment do tej piosenki? Bo jak dobrze obliczyłem, to niebawem tej piosence stuknie 30 lat.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo złożony temat, dlatego że trzeba by zacząć od początku, czyli że piosenka weszła na naszą czwartą płytę, była tak naprawdę ostatnią nagrywaną przez nas piosenką na tę płytę, dlatego że zabrakło odrobinę materiału i firma powiedziała nam, żebyśmy jeszcze coś tam dograli, bo tak, troszeczkę
2: moda
1: brakuje.
2: Była
1: moda na długie albumy, więc Marcin wygrzebał jakąś taką właśnie piosenczynę z szuflady, która miała z 50 zwrotek i zaśpiewał mi to kiedyś, pamiętam, razem z gitarą,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: I stwierdził, słuchaj, no mam coś takiego, no to jest jakaś taka, mówi, taka pioseneczka, taka.
2: Wiedziałem, że w życiu już nie napiszę takiego tekstu. Powstał on, jak miałem 17 lat, a płytę czwartą nagrywaliśmy
1: 97
2: lat później.
1: Tak.
2: Miałem 27. I już czegoś takiego nie napiszę, to musi takie zostać.
1: Musi takie zostać, ale mieliśmy pomysł, Marcin miał pomysł na trąbki i to był jakby też taki ważny element tej piosenki, która miała mieć bardzo fajny, bogaty aranż mimo swojej takiej prostej konstrukcji. A ponieważ nagrywał nas wtedy Tomek Bonarowski, który jednocześnie miał do czynienia z grą na trąbce. Zatem była okazja przedstawić mu właśnie taką możliwość, że i on powiedział, oczywiście spróbuję wam to trochę dograć po prostu i nagrał rzeczywiście te trąbki. Także to była taka sytuacja z tą piosenką, a ona tak naprawdę firma nie stawiała na tę piosenkę w ogóle. Chcieli ją wyemitować, wypuścić być może na jesieni. My z Marcinem się uparliśmy, tak, żeby jednak została wypuszczona w czerwcu, jeśli to jest możliwe.
2: Całe szczęście.
1: Na szczęście się to udało. No i rzeczywiście ona wyszła w czerwcu 97 roku. Natomiast tak naprawdę to ona nie miała takiego zasięgu i takiego przytupu właśnie w 97. Ona się tak naprawdę z roku na rok rozkręcała. I ja mam wrażenie, że to za sprawą i dziennikarzy radiowych wspaniałych, ale również dzięki publiczności, która po prostu lubiła tę piosenkę i bardzo ją jakby niosła ze sobą. I to jest jakby...
2: Kiedyś jak pytałem ludzi, co nie widzą w tej piosence, to oni mówili mi wszyscy, że są szczęśliwi, kiedy jej słuchają. I myślę, że to był taki klucz, bo pomimo całej swojej prostoty Dzisiaj wiem, że to jest fajne dać ludziom coś takiego, żeby oni byli szczęśliwi i zadowoleni słuchając tego, albo żeby przypominały im się same dobre chwile. To jest, no i myślę, że to jest klucz trwałości tego utworu, który no w 97 no, niedługo będzie miał 30 lat bytności radiowej, jeśli tak mogę powiedzieć.
1: W każdym razie chcę powiedzieć tylko, że z takiej małej pioseneczki, która na płycie Iluminacja weszła jako ostatnia, stał się to jakiś totalny gigant, jakiś monster.
2: Nie,
1: po
2: no
1: prostu,
2: to jest monster, jeśli chodzi
1: który
2: o...
1: Który nas tak, nawet właśnie momentami przytłaczał. Był taki moment rzeczywiście, że przytłaczała nas ta piosenka. Wydawało nam się, że przez pryzmat tej jednej piosenki nie można nas oceniać. Że większość ludzi zna tylko tę piosenkę z naszej strony. I oni po prostu często ludzie nie wiedzą, co my jeszcze zrobiliśmy. Co oczywiście nie jest zarzutem, tylko po prostu, no często tak jest właśnie. Że i wtedy w takich sytuacjach my jeszcze jako bardzo młodzi ludzie jakoś tak... Nie, my po prostu buntowaliśmy się, że to tylko to, jej, no to nie można w ogóle tylko przez ten pryzmat nas oceniać. Natomiast dzisiaj, no wiadomo, że to jest piosenka, którą kochamy, uwielbiamy. W ogóle poza tym mamy do niej inny dystans. Robimy ją po prostu z dużą lekkością. No i jest absolutnie czymś wspaniałym, co nam się po prostu przytrafiło w tej całej przygodzie, jaką jest bycie muzykiem.
2: Co ciekawe, na listach przebojów ci, którzy znali zespół Big Day, to wiedzieli, że w Dzień Gorącego Lata na listach przebojów błądził gdzieś jako nasty, czy tak, tam w dwudziestkach. Nigdy nie był w czołówce list. W czołówce była Przestrzeń, W świetle i we mgle, Mój znak, Nasza przeróbka klęczona,
1: tak,
2: chociażby. Ale Lato? Nie, nigdy. Nie zawalczyło, kiedy weszło w ogóle. Także to, że ten numer się po roku, dwóch zaczął tak rozkręcać bardzo, to nas zaskoczyło nas również, bo słyszeliśmy go wszędzie. W taksówce, w sklepie, w autobusie po prostu i wiedzieliśmy, że osiąga jakąś moc, że jest coś na rzeczy, bo radiowcy nie graliby tego numeru, gdyby nie było odzewu, gdyby ludzie nie chcieli. Wiedzieliśmy to, że to jest wspólny napęd i do dzisiaj to jest, co jest wspaniałe, uważam.
0: Zespół Big Day jest gościem wieczornego programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do rozmowy powracamy już niebawem, zatem zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Wieczór spędzacie z programem Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś zespół Big Day. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak waszym zdaniem na przestrzeni tych lat zmienił się w Polsce show biznes? To bardziej chodzi o show, czy bardziej jednak o biznes?
1: No wiesz, przede wszystkim po 2000 myślę, że upadł pewien etos. To nie jest już takie, jak było. Zrobił się bardziej biznes i to nastawienie na biznes, ludzie, którzy wsadzili w to ręce swoje, to nie byli ludzie, którzy byli ludźmi sztuki. Jakiejkolwiek. Czy był to mały rock'n'roll, duży, czy był to punk rock, czy wielki pop, blicht i cekiny. Nieważne. W każdym razie to wszystko się zrobiło takie miałkie, cieknące przez palce, mało uchwytne, mało takie, że możesz tego duszą dotknąć. To jest po prostu, pojawia się, znika, bardzo podobne głosy, bardzo podobne realizacje, bardzo podobna konstrukcja utworów, bardzo podobne instrumenty używane. Nie wiem, czasami słyszę nowe zespoły w radio, nowych wykonawców i to jest dość podobne wszystko. Powiedzmy, że co trzeci numer, wydaje mi się, że tu już go słyszałem wtedy, jest coś takiego, że w 90-tych latach, jak robiliśmy zespół, chcieliśmy być inni niż wszyscy, bo był grunge, bo wyglądało to zupełnie inaczej. Wiedzieliśmy, że Big Day, czuliśmy to, że naszym plusem jest to, że jest inaczej niż wszyscy. A teraz mam wrażenie, że wszyscy chcą być jak coś, co wypaliło. Wypaliło komuś, to wszyscy chcą to zrobić to samo. No ale no, taka ich droga. No, jeśli tak chcą, to nie wiem. Dziadek mówi, że się mylicie.
0: Zespół Big Day jest gwiazdą programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, teraz chciałbym powrócić do waszego kolejnego przeboju i piosenka to będzie, która, powiem wam szczerze, już chyba drugie pokolenie prezenterów radiowych przyprawia o mocne bicie serca, żeby nie powiedzieć o zawał, a mowa o piosence Przestrzeń. Tam w tej piosence jest taka kilkusekundowa, krótko mówiąc, dziura, czyli cisza. Powiedzcie mi, skąd był pomysł właśnie na to, żeby w takim przeboju zrobić chwilę ciszy w środku numeru?
1: Do dziś nie wiem, jak sobie pozwoliliśmy na taką długą, bo powinno być o połowę krótsza. Na koncertach robimy połowę krótszą. Tylko że wtedy perkusja taktuje i to jest, no, ludzie klaszczą i jak gdyby to się samo wypełnia. Tam miał być przelot ptaków, taki słyszalny przelot ptaków. Mieliśmy jakieś nagrania wtedy, trzeba pamiętać, że to są lata 90. Nie ma internetu, nie ma takich sampli, które są, za które nie trzeba płacić, które można wykorzystywać. Powiedzmy, ktoś poszedł, ptaki nagrywał i to można sobie wziąć, bo on to udostępnił. A nawet i płatnych. Nie było nic, ktoś miał jakąś płytę National Geographic i gdzieś tam pamiętam, Jarek to przyniósł i powiedział, ale my nie możemy tego użyć, bo tu jest napisane, że nie wolno tego użyć bez zezwolenia. I tam miały te ptaki być. Tak sobie po prostu uzdrowaliśmy i została rzeczywiście ta długa przerwa. Wiem, że powinniśmy ją skrócić, ale pamiętam też naszych zaprzyjaźnionych radiowców z tamtego okresu, którzy wyemitowali po raz pierwszy tą piosenkę, bo na premierę miała bodajże
2: początek 95.
1: Początek, tak, 1 stycznia.
2: 1 stycznia, tak.
1: I nasz znajomy powiedział, że serce mi zamarło. Myślałem, mówi, zobaczyłem, mówię, jak wszystkie wskaźniki na konsoli opadły.
2: To jest klasyk, tak.
1: I myślałem, że mówisz? Nie ma prądu. Tak, tak,
2: pamiętam, że nawet nas to bawiło w tym momencie.
1: Nas to bawiło, tak.
2: Że właśnie to jest taka śmieszna,
1: byliśmy szelmami.
2: Taka zabawna historia, nam miało być inaczej, wyszło inaczej i uznaliśmy, no niech tak zostanie. Także, ale rzeczywiście nie jesteś odosobniony. I bardzo wielu dziennikarzy.
1: Teraz jak będziemy remiksować tę piosenkę, więc będzie pauza o połowę krótsza. I tamte, ja te ptaki wynajdę. Takie jak
2: my te ptaki tam wsadzimy.
1: A jeszcze ładniejsze są teraz nagrane z jakichś sąd kosmicznych odgłosy kosmosu. To jest tak dziwny dźwięk. Trochę taki syntezatorowy. I to tak sobie tam
2: dzisiaj, dzisiaj to wszystko można.
1: Dzisiaj to można wszystko.
2: Dzisiaj to
1: po
2: wszystko można.
0: To teraz bardzo was proszę, zamykamy oczy, przenosimy się w czasie i ja już zadaję to magiczne pytanie. Co było pierwsze? Wy czy zespół?
1: My. My byliśmy pierwsi, a zespół był zaraz chwilę potem. Ania odeszła od zespołu, w którym śpiewała. Ja miałem swój zespół przez ileś lat, gdzie usiłowaliśmy coś z trudem zrobić, nic się nie udało. Kiedyś postanowiliśmy sobie nagrać piosenkę. Zrobiliśmy ją chyba w 3 minuty i nagraliśmy na kasecie. Mhm. Jakieś bębny z automatu, jakiś prosty klawisz i tak jakoś, bo to nie było przecież studio ani wieloślad, czyli trzeba było to na 3-4 sobie zrobić. I nagraliśmy to i zaśpiewaliśmy Chłopaki, z którymi miałem wtedy próby, którzy później grali w Big Day'u na pierwszych płytach, usłyszeli to i powiedzieli, no to super, no to tak zrobimy po prostu taki, taki zespół, który jeszcze wtedy nie miał nazwy na początku, ale już potem zaraz miał szybko.
0: A pamiętacie tak naprawdę, kto kogo poderwał pierwszy?
1: O, trudno powiedzieć. A przepraszam, bo ja sobie wody nalałem. Pamiętasz? Ja ciebie poderwałem. Tak.
0: Szkoda, że tego nie widzicie. Popatrzyli prawie w oczy sobie i pomyśleli, kurczę, kto takie pytania zadaje teraz?
1: Co tu się dzieje?
0: Słuchajcie, zespół Big Day ostatnio obchodził swoje 30-lecie. Jak patrzycie na te swoje stare fotografie, to co myślicie?
1: Boże, jaki on szczupły
2: dzieciaczki.
1: Był.
2: Dzieciaczki, obłosione no. dzieciaczki. Obłosione bardzo dzieciaczki. Szczupłe, takie, prawda, naiwne, takie bardzo bezpretensjonalne, w ogóle z takim podejściem bardzo marzycielskim do tego, co mieliśmy zrobić. Także no, dzieciaczki przede wszystkim. Aczkolwiek takie, wiesz, z takim nastawieniem, że to, co robimy, jest fajne, że z lekkością nam to przychodzi, więc chcemy to robić. I z pewnością to wszystko tam jest i w tych zdjęciach też to widać, moim zdaniem.
1: Tak, my bardzo, bardzo staliśmy w prawdzie i stoimy. Robimy to dokładnie, jak nam dusza dyktuje.
2: Dokładnie,
1: nie przyklejaliśmy się do niczego. To było, nasz wizerunek wtedy był bardzo prawdziwy, później w przestrzeni na srebrno też był prawdziwy, później bardzo kolorowo też był prawdziwy, potem nasze krótsze włosy też to było prawdziwe, tak po prostu było. Tacy byliśmy na co dzień, jacy byliśmy, jakimi nas widziano, jakimi nas widzieli ludzie.
2: Myślę, że tak zostało do dzisiaj, aczkolwiek z pewnością przez te wszystkie lata, wiesz, mamy przemyślenia najróżniejsze związane z tym wszystkim, co się wydarzyło i one często nie są wcale miłe ani fajne, bo po drodze oprócz tych wszystkich przyjemnych rzeczy wydarzyło się też dużo nieciekawych, także...
1: No, sporo wampirów się na drodze spotkało, to wiadomo.
2: Co podcina skrzydła, co jednak, wiesz, staje na drodze i nie zawsze można zrobić to, co się naprawdę chce, no ale tak suma summarum wydaje mi się, że wydarzyło się w naszym życiu bardzo dużo dobrego, tym bardziej, że tak jak mówię, miało to być sytuacja tymczasowa, przynajmniej z mojej perspektywy, że to będzie jakiś moment, a później się zobaczy, co dalej z tym życiem. Natomiast trwa do dziś i myślę, że że tak naprawdę wydarzyło się też bardzo, bardzo dużo dobrego, za co jestem bardzo wdzięczna, szczęśliwa i myślę, że należy się ogromne podziękowanie też wszystkim naszym fanom, radiowcom, którzy nas grają i lubią. Także za to wszystko oczywiście zawsze dziękujemy.
0: Zespół Big Day jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do rozmowy powracamy już za moment. Wspominać będziemy także cudowne lata 90. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboja. Gościem programu Cała Muzyka jest dziś zespół Big Day. Powiedzcie mi, czy jak zaczynaliście swoją przygodę z muzyką, to wiązaliście z nią przyszłość? Myśleliście, że właśnie to będzie wasze jedyne źródło dochodu?
1: My w ogóle nie zrobiliśmy tego nigdy dla pieniędzy. Pamiętam tylko, że jak już była płyta i graliśmy pierwsze jakieś większe koncerty, to musiało nam parę osób powiedzieć z zewnątrz: słuchajcie, ale wy macie za to jakieś tam pieniądze. Jakie pieniądze? Jakie pieniądze w ogóle, wiesz?
2: To tak, wszystko czekało do odebrania i tak nikt naprawdę się nie kwapił, żeby się do nas złożyć i powiedzieć: halo, halo.
1: Tak naprawdę nie robiliśmy tego nigdy dla pieniędzy. To wszystko się pojawiło z czasem. To było tak naprawdę głównie po to, żeby stworzyć własny świat muzyczny, żebyśmy mogli się zrealizować, żebyśmy mogli pokazać iluś tam osobom to, co my lubimy robić po prostu jako muzycy. A to, że się coś takiego dalej pojawiło, jak pieniądze właśnie, jak właśnie ten tak zwany show biznes, to jest już jakby dalszy rozdział, kolejny rozdział tego, co się wydarzyło.
0: Jeszcze przed zespołem, jakiej muzyki słuchaliście?
1: Oj, bardzo różnej.
2: Różnej.
1: Bardzo, bardzo. Myślę, że zacząć należy chyba zawsze od Beatlesów, bo to jest coś, do czego się odwołujemy przezawsze. No ale wiesz, no ten cały Britpop, który też się wydarzył w latach, końcówka lat 80., całe lata 90., to wchłanialiśmy po prostu ogromnymi, wiesz, haustami, się tak zachłystywaliśmy tam tą muzyką. Zawsze gdzieś patrzyliśmy na anglosasów, tamtą stronę, no ale też i w Stanach było mnóstwo dobrego, co nas też inspirowało, jak na przykład R.E.M., B-52s, prawda? Tom Petty, Fleetwood Mac. Także takie rzeczy, które po prostu też, no i ten cały Britpop, on był dla nas wtedy naprawdę bardzo kluczowy, czyli Oasis, właśnie Kula Shaker, Stone Roses, który zaczął jakby ten cały nurt.
2: Słuchamy dużo klasyki
1: mnóstwo
2: też.
1: Mnóstwo rzeczy.
2: Patrzyłem ostatnio, jakie my płyty mamy w domu, to także prawie całe lub całe dyskografie, to na pewno wiadomo, są Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Hendrixa, tak, The Who. Stonesów mówiłem, tak? Mówiłem Stonesów. Davida Bowie. Na przykład Davida Bowie stwierdziłem ostatnio, nie mamy ani jednego kompaktu, a mamy chyba 20 płyt analogowych. Winylowych, ale no mamy. Niektóre, tak jak mówię, niektóre dyskografie udało się zebrać na tak zwanych plackach, a niektóre na srebrnych dyskach. No, ale tego jest dużo. Jest duży przechwyt. R.E.M. też mamy wszystko.
1: Natomiast mam pewien problem już z tym, co się wydarzyło po roku 2000 i dalej. Tam już po prostu czuję, że bardzo mało zespołów czy wykonawców nas do czegokolwiek już inspirowało. Mam wrażenie, że od tamtej pory to wszystko to jest coś, co już gdzieś słyszeliśmy, tylko jakby w innym jakby anturażu muzycznym, czyli są już inne środki, co słychać, inne narzędzia,

0: głowie, prawda? Mhm.
1: Zespół Big Day w Radio Złote Przeboje. Słuchajcie, jeśli dziś na przykład zaczynacie swoją muzyczną karierę, to z chęcią skorzystalibyście z programów typu Talent Show?
0: Nie.
2: Bo to nic nie daje. To jest, myślę, że przede wszystkim to jest...
0: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim...
2: Reżyseria, scenariusz.
0: Tak, ale ja myślę przede wszystkim, że... ja się cieszę z tej drogi, jaka nam była dana, w sensie takim, że nie musieliśmy korzystać, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różne drogi do tego, żeby dotrzeć do szerszej publiczności. Jeżeli nie można w taki, jak akurat nam się udało, czyli nie musieliśmy po prostu w żadnym konkursie brać udziału, to zdecydowanie taka droga jest lepsza, bo ten cały stres, to nie wiem, po prostu taka porównywanie się po prostu z tym wszystkim, co się wokół dzieje.
2: No i właśnie, jest jak też, można to porównać, prawda?
0: Potężną presją w ogóle.
2: Czy coś jest lepsze od czegoś, to nie o to chodzi.
0: To jest jakiś rodzaj właśnie wyścigów, który... No, ale ja sobie też zdaję sprawę z tego, że jeżeli to jest droga do tego, żeby móc się pokazać i móc się ujawnić w ogóle z jakimś fajnym talentem, jestem absolutnie na tak, po prostu.
2: No,
0: my nie mieliśmy po prostu na naszej drodze takiej sytuacji, żeby musieć to robić. Udało nam się bez takich właśnie konkursów i jakichś dziwnych wyścigów przedostać po prostu zupełnie w taki sposób jeszcze po staremu po prostu. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, że
2: droga
0: było nam to dane właśnie.
2: Muzyk,
0: tak. Także no my akurat nie, ale to tylko dlatego, tak jak mówię, że nie musieliśmy tego nigdy robić. Być może, gdybyśmy byli zmuszeni się tędy ujawnić, być może coś takiego by nastąpiło, ale nie musieliśmy po prostu.
2: No, ja...
0: I to jest fajne.
2: Szanując twoje zdanie, ja powiem, że osobiście to tak nie lubię konkursów. Nie można ocenić chyba, czy ktoś jest lepszy od kogoś, bo może być tak, że styl nam się podoba bardziej kogoś, albo lubimy bardziej muzykę taką czy inną, ale zawsze jest ktoś na samej górze, kto zdecyduje i to jest, myślę, niemiarodajne tak
0: do końca. Poza tym pytanie, czy jury, które ocenia danego wykonawcę, czy jest na tyle obiektywne
2: i elastyczne i rozeznane we wszystkich gatunkach,
0: że rzeczywiście dobrze trafi, prawda? Że rzeczywiście namaści albo da szansę temu, a nie temu. No po prostu to jest też bardzo niesprawiedliwe, wydaje mi się, bo czasem poprzez jedną piosenkę czy dwie, no naprawdę nie do końca czasem można, wydaje mi się, to dobrze zrobić. Że to jest w ogóle taka metoda niesprawiedliwa.
2: Wiesz, czego brak? Brak czegoś takiego kontestu, w którym wystąpią ludzie, którzy zaprezentują swoje piosenki. Przeważnie to jest... karaoke, konkurs, prawda? Kto świetnie wykona. I rzeczywiście czasami ludzie dysponują świetnym głosem, aparycją, są do przodu, showmanami i tak dalej. Ale co potem jest z tym repertuarem? Bardzo często jest tak, że przecież na zwycięzców takich konkursów rzucają się wszyscy, którzy piszą, żeby coś tam im zrobić. Ale myślę, że wtedy znowu jest biznes, nie ma show.
1: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. Już za moment porozmawiamy o sztucznej inteligencji w muzyce. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mówi Justyna Steczkowska. Już 28 sierpnia na rynku we Wrocławiu będzie wielki koncert. Koncert, którym będziemy świętować wrocławską drogę do wolności i solidarności między nami. Nie może was tam zabraknąć. To koncert nie tylko pięknych dźwięków, ale też emocji i wzruszeń, które towarzyszyły nam wszystkim w tej drodze. Bądźcie z nami. 28 sierpnia. Rynek we Wrocławiu. Zapraszam.
4: Na koncert zaprasza Centrum Historii Zajezdnia.

0: Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Cała Muzyka. Razem z nami cały czas w studiu zespół Big Day. Słuchajcie, sztuczna inteligencja już tak naprawdę nie tylko rozpycha się łokciami, ale powiem szczerze, nawet wchodzi oknem, ale tak całkiem na poważnie, czy dla muzyków takich jak wy sztuczna inteligencja to będzie błogosławieństwo, czy bardziej przekleństwo?
1: Myślę, że utwory, które są komponowane, bo to jeszcze widziałem ostatnio pasjonujący wywiad o tym i to naukowcy nie nazywają tego jeszcze właśnie sztuczną inteligencją. To jest dla nas ten skrót. Dlatego, że sztuczna inteligencja wymyślałaby sama, a to jest program komputerowy, który na bazie, którą mu wgrasz, potrafi stworzyć coś podobnego, czyli to nie jest jeszcze jego pomysł. On skleja za pomocą algorytmu to, co słyszy, czyli można zrobić nową piosenkę Beatlesów albo nową piosenkę Stonesów, albo nową piosenkę Big Daya, bo ktoś wykorzysta nasze głosy. Myślę, że przede wszystkim temat jest do uregulowania. Powoli wiem, że na Zachodzie już jest. My będziemy szybko za Zachodem dreptać, także sądzę, że w ciągu 20 czy 50 lat w Polsce również będzie to uregulowane. I na razie jest to, dla mnie to jest taki koszmarek trochę, kiedy słyszę utwory zrobione przez sztuczną inteligencję. Ja potrafię to odczuć. Niektórzy się tym fascynują. Zupełnie nie wiem dlaczego. Ja słyszę jakby to zrobił ktoś, kto nigdy nie grał na instrumencie, nacisnął guzik. To rzeczywiście się samo zrobi, tak, ale to jest... Nie ma gdzieś tego wątku ludzkiego, który powoduje, że jesteśmy nieobliczalni w pewnych momentach, czyli na przykład pisząc tekst, zakręcimy w takim kierunku, w jakim maszyna czy algorytm nie jest w stanie. Dlatego, że na przykład poczujemy się smutno, albo że zacznie padać deszcz i bębnić o parapet. I w związku z tym następna linijka tekstu będzie inna, niezgodna z algorytmem, który nawet sami sobie byśmy nałożyli. No gdzieś jest serce i dusza, a gdzieś jest po prostu tylko wynik matematycznych działań.
0: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. Gdzie wam się najlepiej gra, w hali czy koncerty plenerowe?
2: Wiesz co, ja myślę, że po ostatnich kilku doświadczeniach w halach, myślę, że cudnie jest i w halach,
1: się
2: i w plenerze.
1: Poprawiły po prostu te hale.
2: Bardzo się poprawiły te warunki, bo tak jak tutaj wcześniej już mówiłam, taka siermięga lat 90. to na szczęście już za nami.
0: Albo w remizach strażackich.
1: No, wiesz, były często sale, które są kompletnie akustycznie nieprzystosowane. Jakieś lodowiska, jakieś sale sportowe, które, bo teraz nawet jak jest aula sportowa robiona, to ona jest też akustycznie jakoś przygotowywana. Że w razie czego można tam koncert zrobić. A kiedyś to był po prostu jeden wielki huk, co nie dawało komfortu chyba ani publiczności, ani zespołowi, no ale było fajnie, gorąco, podkapał z sufitu
2: nie ma w ogóle,
1: w ogóle.
2: Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, ponieważ jesteśmy już staruchami, dlatego wolimy takie warunki troszeczkę może bardziej, prawda, pod staruchów, no, czyli po prostu, gdzie jest troszeczkę tak wygodniej, spokojniej, gdzie jest czysta garderoba i można tak jakoś...
1: Ciepło,
2: nie kapie sufitu, tak jak mówi Marcin, i wtedy jest dużo przyjemniej, po prostu się gra muzykę i się obcuje w takiej właśnie sytuacji okołomuzycznej. Mhm.
0: To teraz słuchajcie, aż boję się zadać to pytanie, bo muzycy jakoś niechętnie na nie odpowiadają, zawsze mówią, że to, co najlepsze, to dopiero przed nami, ale was muszę o to zapytać. Czy macie taką swoją ulubioną piosenkę, którą gdzieś tak z taką mocną energią zawsze gracie na koncercie?
2: Jest takich wiele, ale ja na przykład zawsze, ale to przezawsze będę wracać do piosenki W świetle i we mgle, bo od tego się po prostu zaczęło absolutnie wszystko.
0: Cudowny numer.
1: 100%.
2: I to jest coś,
1: zaczynamy koncerty od niego,
2: co może on nas dobrze nakręca. To właśnie to jest ten kop, może ta piosenka nie jest takim kopem, bo ona jest dość
1: ale gramy bardzo dynamicznie,
2: jest taka, niż kiedyś. Ten puls jest dość spokojny, ale mimo wszystko ona daje mi kopa takiego wewnętrznie, że ja wiem, że to jest ta baza po prostu. To jest taki trzon po prostu, na którym cała ta reszta już została dobudowana. Bo to jest piosenka, która zaczęła wszystko, ona nam dała możliwość przejścia dalej, bo pamiętam jeszcze taki program jak Muzyczna Jedynka. Nie wiem, czy pamiętasz coś takiego, to jest początek lat 90. Mhm. I to był taki przedziwny konkurs, przewspaniały zresztą, gdzie dziennikarze z różnych miast mieli możliwość właśnie łączenia na żywo i przydzielania punktów właśnie piosenkom, które zostały wykonane tego wieczoru na żywo, prawda, w sali. I pamiętam, że ta piosenka właśnie wtedy dała nam też wejście, dała nam możliwość przejścia dalej. Te pierwsze pierwsze otwarte drzwi zostały właśnie dzięki tej piosence, bo wygraliśmy po prostu ten konkurs. I to jest coś, co zawsze będzie gdzieś, tak jak mówię, takim trzonem Big Day'a. Absolutnie. Mhm.
1: Zaczynamy każdy koncert od Świetle i we mgle. Chociaż też paru fanów mówiło, dajcie to później, niech już się rozkręci. Ale on nam daje przede wszystkim, to jest numer na dwa głosy, nam się świetnie śpiewa go, my się świetnie rozgrzewamy nie tylko fizycznie, ale i mentalnie na koncert tym numerem. I myślę, że tak pozostanie, że on jako otwarcie bramy w ogóle na Big Day'a jest i dla nas jest też szczególnie bardzo, bardzo ważny.
2: Na każdej płycie, wiesz, jest po prostu coś, co zawsze gra w naszych sercach jakoś mocniej, bo to jest oczywiste po prostu. Natomiast ja myślę, że zawsze się jednak mimo wszystko będzie wracać do tego W świetle i we mgle jako do takiego początku, wiesz, absolutnego.
1: Tak jest. Ja mam to samo. To samo odczucie. Jakbym miał tak wybrać jedną, to tak.
0: Za tamtego światła popularności życzę wam na te kolejne lata. A czego wam jeszcze życzyć?
2: Trwania i zdrowia.
1: Żebyśmy mogli dalej
2: udało,
1: robić.
2: Tak, żeby się udało trwać w tym wszystkim, przechodzić kolejne lata i kolejne, wiesz...
1: Żeby depresja była mała, żeby wszędzie
2: żeby
1: dobrze
2: słońca
1: się działo,
2: żeby
1: żebyście wszyscy słuchacze byli bogaci i zdrowi.
0: Do tego życzmy sobie wspólnie. Zespół Big Day był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Pozdrawiam.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.